0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony

W akcji straż, policja, samoloty i samochody gaśnicze trwa walka z ogromnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne 2 tygodnie. A co będzie z wakacjami, o tym powiemy za chwilę. Przygotowania do meczów pełną parą. Polska kadra piłkarska rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ogromny pożar lasu w powiatach.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dziś w liturgii Kościoła wspominamy świętą Urszulę Leduchowską. Ta polska święta nie tylko apostołowała w Rosji i Skandynawii, założyła zgromadzenie sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, ale przede wszystkim przykładała ogromną wagę do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Młodzi są przyszłością świata i nadzieją Kościoła, jak zauważył święty Jan Paweł II. Dlatego potrzeba nam wszystkim szczególnego zaangażowania w dzieło wychowywania młodego pokolenia. W tej mszy świętej Miłosierdziu Bożemu powierzamy zmarłego Zbigniewa Frąka, wypraszając dla niego dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Ani

Módlmy się. Boże Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił dobrą nowinę i dał życie wszystkim. Spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, koniec wszystkich jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Oto słowo Boże.

Niech się radują niebiosa i ziemia wesheli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry zgromadzeni w naszej katedrze, drodzy radiosłuchacze, scena wypędzenia przez Jezusa handlarzy ze świątyni jerozolimskiej, którą opisuje dzisiaj w Ewangelii święty Marek, wiąże się z mocnymi słowami. Napisane jest: mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Jest to nawiązanie do proroka Jeremiasza, który piętnował przewrotną religijność swoich rodaków. Wykazywał niewłaściwe sposoby zabiegania o Bożą opiekę, starania się o Boże błogosławieństwo, które miało dać samo złożenie ofiary zgodnie z przepisami, czyli sam zewnętrzny obrzęd, po którym ludzie wracali do codziennego życia wypełnionego grzechami, nie myśląc w ogóle o nawróceniu. To było całkowicie bezowocne składanie ofiar. Jezus przed taką religijnością przestrzega i celowo łączy wypędzenie handlarzy z przeklęciem drzewa figowego. Drzewo z daleka wyglądało wspaniale. Miało gęste, zielone liście, przyciągało wzrok, obiecywało sytość. Ale kiedy Jezus podszedł bliżej, okazało się, że pod tymi pięknymi liśćmi nic nie ma. Podobnie prezentowała się świątynia jerozolimska. Z daleka potężna, złocona budowla, dym kadzideł, piękny śpiew, setki pielgrzymów, czyli takie w cudzysłowie imponujące religijne liście. Ale kiedy Jezus tam wszedł, nie znalazł owoców modlitwy, nie znalazł domu modlitwy, ale jaskinie zbójców. Religijny biznes, bezduszny system i serca ludzi odwrócone od Boga. To jest dla nas mocna nauka i ostrzeżenie, żeby nie wyznawać wiary tylko powierzchownie i tylko na pokaz związany z czasem i miejscem, czyli nie tylko w godzinach, kiedy jesteśmy na mszach świętych czy innych nabożeństwach w Kościele. Bo bez przełożenia wyznawania wiary i modlitwy na inne miejsca naszego codziennego życia, to pozostanie bezowocne. Nie możemy z Kościoła jako miejsca i z Kościoła jako wspólnoty robić przykrywki dla naszych grzechów. Jezus założył Kościół, żeby był wspólnotą i miejscem modlitwy, oczyszczenia z grzechów, oczyszczenia wymagającego prawdy, pracy nad sobą, pozbywania się obłudy religijnej, która blokuje wydawanie owoców nawrócenia. Więc starajmy się budować taki Kościół, który jest piękny i potężny na zewnątrz, ale jednocześnie taki, gdzie serca i sumienia tworzących go ludzi są wypełnione miłością do Boga i do siebie nawzajem. Amen. Zebrani w naszym parafialnym kościele, który jest domem modlitwy, przedstawmy Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za misjonarzy, aby mogli bez przeszkód głosić Ewangelię i kształtować młode pokolenie we wierze. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za Organizację Narodów Zjednoczonych, aby skutecznie utrwalała pokój i umożliwiała pracę katolickich wychowawców we wszystkich krajach. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wychowawców i katechetów, aby zawsze z cierpliwością i pełnym zaangażowaniem podejmowali pracę wśród młodzieży. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkie dzieci i młodych ludzi, aby szanowali i przyjmowali dorobek moralny wcześniejszych pokoleń. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za świętej pamięci Zbigniewa Frąg, polecanego w tej mszy świętej, a także za naszych bliskich zmarłych, aby za wszelkie dobro spełnione na ziemi osiągnęli szczęście wieczne w niebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy potrafili czerpać dobre owoce z dialogu międzypokoleniowego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże Ojcze Miłosierdzia, przyjmij nasze błagania i naucz nas, tak jak święta Urszula, radośnie służyć Tobie i bliźnim przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Dios. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które lud Tobie oddany składa ku czci świętych i spraw, abyśmy przez udział w eucharystycznej ofierze stali się świadkami Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Urszulą Leduchowską i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech święta uczta udzieli nam nowej siły, abyśmy za przykładem świętych sercem i uczynkami ukazywali światło Twojej prawdy i wzrastali w bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Boże błogosławieństwo pomaga nam tworzyć, budować Kościół jako dom modlitwy, wzrastania w wierze i miłości Boga i bliźnich.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Około 1000 osób będzie dziś walczyć z ogniem, to na Mazowszu. Jak wiecie z Radia Plus, trwa tam akcja gaszenia pożaru lasu, który wybuchł w Międzylesiu. Służby pracowały całą noc, o poranku na miejsce dotrze około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ogniem objętych jest ponad 100 hektarów lasów. Ewakuowano ponad 40 okolicznych mieszkańców, nie ma informacji o poszkodowanych. A w związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. W wiadomościach Rumunia rosyjski dron wleciał w tamtejszą przestrzeń powietrzną i uderzył w blok mieszkalny, powodując pożar. Dwie osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło w mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. To nie jedyny taki incydent. W okolicach miejscowości Basesti w północno-zachodniej części kraju znaleziono drona bez ładunku wybuchowego. To jeszcze sport. Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Emocji nie brakowało także w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10.
1: Wiadomości Radia Plus. Radom, Radosław Mizera. Kapłani diecezji radomskiej udali się w czwartek do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, aby ten czas przeżywać w duchu braterskiej jedności i wdzięczności za dar święceń. Wczoraj obchodzone było święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Księżom towarzyszyli biskup Marek Solarczyk i biskup Henryk Tomasik. 36 lat temu na drogę kapłaństwa wstąpił ksiądz Marcin Andrzejewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Radomiu.
2: To jest czas wdzięczności Panu Bogu za ten dar, za to powołanie, za to, że ciągle czuję, że trzyma nade mną swoją rękę Pan Bóg, i za to mu dziękuję.
1: Ksiądz Paweł Męcina jest księdzem z 9-letnim stażem kapłańskim.
3: No, dla mnie kapłaństwo to jest odpowiedzią na zaproszenie Pana Jezusa, który właśnie na pielgrzymce, tylko że na Jasną Górę, gdzieś powiedział: pójdź za mną. Odpowiedziałem i tak idę.
1: Przed liturgią odbyła się konferencja, którą wygłosił ksiądz Dariusz Kuźmiński, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu. Jednia letnisko uczci 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Radomiu. W programie jest festyn i koncert pamięci. Rafał Kornat, burmistrz miasta.
4: Chcę, aby ten dzień miał wyjątkowy rodzinny charakter. Rozpoczynamy od festynu rodzinnego nad Zalewem Siczki, gdzie przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Na najmłodszych czekać będą oczywiście dmuchańce, animatorzy, gry i zabawy z nagrodami.
1: Wieczorem uczestnicy przeniosą się do kościoła letniego przy parafii opieki świętego Józefa, gdzie o godzinie 19 rozpocznie się koncert pamięci świętego Jana Pawła II.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To piątek, 29 maja, o tym mówiliśmy, zbliża się weekend. A my jesteśmy z wami od samego rana, bo jeszcze cały dzień trzeba pewnie w pracy spędzić.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimow.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy. A o czym myśli Tomek od samego rana?
6: O lewym, o kapitanie, o tym, jak podróżował i przyjechał na zgrupowanie reprezentacji, bo była niespodzianka.
7: To o tym za chwilę na antenie Radia Plus, a teraz Modern Talking, Atlantis is calling SOS for love.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: To się zdziwili pasażerowie samolotu z Hiszpanii do Wrocławia. Otóż kapitan zamiast za sterami zajął miejsce przy oknie. Był to kapitan reprezentacji Polski, który ma widoki na zakończenie kariery. Może dlatego tym razem Robert Lewandowski wybrał tanie linie lotnicze. Nie wiadomo gdzie i za ile będzie grał. Podróż nie obyła się bez przeszkód. Wprawdzie jak to on trafił do bramki na lotnisku, na szczęście nie kazali mu zdejmować butów. Ale potem okazało się, że ma nadbagaż. Sukcesów, pucharów, hat-tricków, kilka jego wyczynów na taśmie pracownik lotniska sprawdzał na warze. Ale w samolocie udało się wszystko upchnąć pod poprzedzającym go fotelem. W czasie lotu napastnik kupił zdrapkę z nazwą klubu, w którym będzie grał w następnym sezonie. Ale teraz jeszcze reprezentacja, no i indywidualny trening, polegający na rozprostowywaniu kości po 3-godzinnym rejsie.
2: Reklama.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
6: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
5: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
6: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
5: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
6: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
9: Widzę, a nie mówiłem? A więc Paciorek.
8: Zmówić?
9: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
10: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe, do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja.

0: za 8 minut, godzina 7, to poranny program Radia Plus, to rano wstaje, bo ABBA i SOS już za nami.
1: Radujmy się.
0: Tak.
1: Bo będzie o Instytucie Radowym, już za chwilę.
0: Nie, nie, to nie ta. No dobrze, ale posłuchajmy.
1: Artur Moszarski opowie o dacie 29 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Sejm Wielki zdołał przygotować i uchwalić Konstytucję 3 maja, ale rok później, 29 maja 1792 roku, zawiesił swoje obrady. Tego dnia w roku 1932 w Warszawie przy ulicy Wawelskiej otwarto Instytut Radowy, który powstał z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie. 7 lat później, 29 maja 1939 roku w Rzymie, zmarła inna sławna Polka, której także przyszło żyć w czasach zaborów i odzyskiwania niepodległości. Jako siostra urszulanka, Urszula Leduchowska pracowała w Krakowie, Petersburgu, w Skandynawii i w Rzymie. Zakładała szkoły dla dziewcząt, ochronki i internaty. Działała też na rzecz założonego przez Henryka Sienkiewicza Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Już po zakończeniu I wojny światowej papież zgodził się na działalność założonego przez nią zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Konającego, czyli Urszulanek Szarych. Leduchowska została beatyfikowana i kanonizowana przez świętego Jana Pawła II, który znał założone przez nią zgromadzenie bardzo dobrze. Jeszcze jako biskup krakowski był częstym gościem pod dachem ich domu na Jaszczurówce w Zakopanem i to w istniejącym także do dziś domu zgromadzenia na Wiślanej w Warszawie zatrzymywał się podczas pobytów w stolicy, także przed wyjazdem do Rzymu na konklawę w październiku 1978 roku.

0: naj, fajniej budzić się z Radiem Plus.
1: Oczywiście, tu ja będę mówił naj, a Kasia naj.
0: Ale z nas duet dobrany, no.
1: No właśnie, jak Papa Dance.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy też prognozę pogody, bo zbliża się godzina 7, a dzisiaj jeszcze przypominamy, mamy kosz piknikowy o poranku naszej akcji, która się powoli kończy, ale w zanadrzu mamy już nową.
1: Czyli będziemy dbać o dobro sąsiedzkie stosunki, bo będziemy wspominać starych sąsiadów, doceniać i zapoznawać się z nowymi. To wszystko przed godziną 8.
0: Gorąco zapraszamy, a za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Jak będzie w pogodzie dzisiaj, w piątek, 29 maja?
1: Naj.
0: Sprawdzamy za chwilę.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Ogień objął już ponad 100 hektarów. Pod Warszawą walka z ogromnym pożarem lasu. Rosyjski dron spadł na budynek mieszkalny w Rumunii. Są ranni. O szczegółach powiemy za chwilę. Niedźwiedzie w Bieszczadach odstraszają turystów. To odbija się na branży. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Całą noc walczyli z ogniem, dziś do akcji wracają samoloty gaśnicze. Strażacy już kilkanaście godzin gaszą ogromny pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Powiedz, jak minęła noc?
2: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Rosyjski dron uderzył w kraju NATO, to w rumuńskim mieście Gałacz. Badane są szczegóły incydentu, a resort obrony jeszcze dziś rano przedstawi nowe informacje w tej sprawie. Po upadku bezzałogowca na blok mieszkalny 4 osoby zostały ranne. 2 trafiły do szpitala. Ewakuowano 70 mieszkańców. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem jakieś odłamki. Wygląda na to, że pochodzą z jakiegoś drona. Spadł na podwórku, 2 uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, naprawdę bardzo głośny. Niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu nie minęła nawet minuta. Widać też wyrwę w jednym z bloków, mówił jeden z mieszkańców. Od początku wojny na Ukrainie rosyjskie odłamki dronów spadały na terytorium Rumunii blisko 50 razy. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma to zagwarantować szyfry nie do złamania. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
3: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
4: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
3: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
5: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
3: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm. Z Legionowa Mateusz Chłystun.
1: Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Polska, przypomnijmy, ma pozyskać z programu niemal 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Medialne doniesienia o niedźwiedziach w Bieszczadach odbijają się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza z Cisnej i Wetliny, przyznaje, że liczba rezerwacji spadła nawet o 50%.
6: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
7: W Błoszczykach to nie widział nikt, nie wiedział, więc Błoszczyki jednak na teraz są jakoś tak pomiędzy tym wszystkim, że u nas jest od tej strony trochę bezpieczniej.
1: Przyznają lokalni hotelarze. W majówkę bieszczadzkie szlaki odwiedziło niespełna 23 tysiące osób. 2 lata temu było to ponad 50 tysięcy.
8: Czy obawiałby się pan jechać na Podkarpacie z powodu niedźwiedzi?
9: Obawiałbym się na pewno.
8: Tak, ja się boję niedźwiedzi. Czyli na Podkarpacie się pani nie wybiera? Nie, nie wybieram się. Wolę zaciszne miejsca niż takie zagrożone przez jakieś zwierzęta.
10: A ja jeżdżę i nigdy takich rzeczy nie dożyłam. Nigdy nie spotkałam się z niedźwiedziem.
1: Przyrodnicy apelują jednak, by nie ulegać panice i przypominają, że poruszanie się po wyznaczonych szlakach minimalizuje ryzyko spotkania z niedźwiedziem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociągami za złotówkę po Małopolsce. Taki prezent dla młodszych mieszkańców regionu z okazji Dnia Dziecka przygotował samorząd województwa.
11: 30 i 31 maja dedykujemy pociągi za 1 zł dla uczniów, którzy posiadają legitymację szkolną, a dla dzieci, które są do 4 roku życia, przejazdy są nieodpłatne.
1: Mówił marszałek województwa Łukasz Smułka. Bilety za złotówkę będą obowiązywać w pociągach kolei małopolskich, Polregio, kolei śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

0: 10 stopni Celsjusza, tyle mamy o poranku. W ciągu dnia będą 22 stopnie. Będzie dużo słońca, warunki do biegania jazdy na rowerze dobre. Uważać muszą nadal alergicy, bo poziom pyłków drzew jest wysoki, traw również, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: A ty bałabyś się niedźwiedzia?
3: Myślę, że bardzo bym się bała. Rekina, niedźwiedzia, no wszystko takie, co groźne jest, to budzi we mnie strach okrutny. Ja to lubię tylko kotki. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: I Tomek Waloszczyk. Mam trochę pod łóżkiem.
3: Trzeba przywietrzyć, należy pozbierać. Za chwilę Lombard, teraz Toto Cotugno, Italiano, a my z wami do dziewiątej gorąco zapraszamy.

0: przepraszam, mam nadzieję, że nie wywołamy skandalu dyplomatycznego, ale to nie my, to w Bangladeszu tak się stało. Otóż tam hodowany był taki bawuł albinos, który miał blond włosy takie na górze.
1: No jak albinos, to albinos, no. Tak? No.
0: Zrobił furorę w sieci, bo uznano, że jest podobny do Donalda Trumpa, do prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Ale też zaczeska do tyłu, czy jak to tam było? Lakierek poszedł.
0: Gdzieś tu było jego zdjęcie, zaraz znajdę. O, jest, proszę.
1: Rzeczywiście, wybił.
0: Do tyłu, no. Zaczesali go do tyłu. Ale i oczy takie jakieś zbliżone.
1: Tak.
0: Ale tu się śmiejemy, a dzięki temu, że on taką karierę zrobił, to nie zostanie złożony w ofierze. Życie mu zostało uratowane.
1: Widzisz, zawsze ładniejszy ma w życiu łatwiej.
0: Tak. Nie, czy on jest ładniejszy, to nie wiem, ale na pewno jest oryginalny. W każdym razie to już nie tylko indyka może prezydent ułaskawić, no, ale okazało bawoła. Się, że wpłynął na bawoła gdzieś tam w Bangladeszu.
1: No dobrze. Niech mu się żyje dobrze i niech pięknie pozuje do zdjęć, bo no, ma taki, jest fotogeniczny, trzeba przyznać.
0: Teraz on został umieszczony, już zabrany od tego hodowcy, u którego był przeznaczony, no wiadomo, na ubój niestety. Trafił do państwowego zoo w Bangladeszu. Mam nadzieję, że jak prezydent USA kiedyś nam pojedzie, to
1: Odwiedzi,
0: może nawet tablicze. Są tacy sponsorzy serwiaczka, różnych zwierząt.
1: Nie, no. Serwiaczka to może niebezpieczne.
0: Nie
1: pozwolą.
0: Nie wiadomo, kto tu niebezpieczniejszy.
1: No mercy za chwilę. Where do you go? Na antenie Radia Plus.
2: Reklama. Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl. Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kilii Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kilii Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
2: Po reklamie.

0: Ali Halliday, bo nie wiem, na antenie Radia Plus zrobiono badania, Polacy nad wakacje pojadą samochodem.
1: 44%. To ja w tym roku samochodem.
0: Tak, wiesz dlaczego?
1: Nie.
0: Jak to się, mobilność logistyczna to się nazywa, czy coś w tym stylu. Chodzi o to, że jedziesz tam, gdzie chcesz, nie jesteś uzależniony od linii lotniczych ani w żaden sposób, możesz zahaczyć sobie różne inne punkty po drodze,
1: to
0: więc
1: prawda,
0: dlatego wybieramy jednak
1: samochód.
0: Zboczyć
1: trochę z trasy, gdzieś tam się zatrzymać przy jakimś zamku, przy jakimś muzeum, chociażby odpocząć na parkingu,
0: no
1: takim
0: właśnie
1: przy drodze.
0: Ale zanim pojedziemy na wakacje, to jeszcze czerwcówka. Okazuje się, że mocno rośnie Małopolska, Pomorze Zachodnie nadal liderem i tam się będziemy najczęściej wybierać. Między innymi, czekaj, co tutaj mamy, jeśli chodzi o miejscowości Międzyzdroje, Kołobrzeg, Świnoujście, Jarosławiec, ale też rośnie sprzedaż, że tak powiem, sprzedaż małych miejscowości, czyli to są miejsca, które też wybieramy na czerwcówkę. Dziwiszyno wzrosło aż o, czekaj, niech spojrzę, bo nie wierzę, 16-krotnie rok do roku. Czyli
1: no
0: coraz
1: dobrze.
0: Więcej ludzi, niedługo Dziwiszyno to będzie już takie oblegane bardzo mocno. Także
1: coraz więcej okazji szukamy do wyjazdów i odpoczynku. A
0: no,
1: wiesz, co ja zrobię?
0: To tak. Będziesz leżał pod gruszą?
1: Niekoniecznie. Pójdę na procesję.
0: A nie, no to wiadomo.
1: Przy jakiejś okazji jest.
0: Ale możesz w Dziwiszynie, jakbyś się uparł.
1: A mogę, to prawda.
0: Marius Manx już teraz zamigotał świat na antenie Radia Plus 20, prawie 8 minut. Po 7 ja za
1: ale
0: chwilę.
1: Ale nam zamigotał?
0: No tak, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Kopuła ciepła nadal nad Europą, chociaż my jakoś ostatnio nie odczuwamy.

0: migota.
1: Patrz, tam tu migocze na naszym profilu facebookowym, świecący fitoplankton na plaży w Australii.
2: A pięknie wygląda rzeczywiście, ale to trzeba pójść późno wieczorem.
1: Być może, no a to daleko jest. My o tej czerwcówce mówimy, a jeszcze teraz mamy weekend przed sobą i pytamy, czy macie jakieś równie spektakularne widoki na takie widoki.
2: No właśnie, w zasięgu bardziej. Za chwilę wiadomości.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza domem, to w związku z ogromnym pożarem w Międzylesiu na Mazowszu. Ewakuowano łącznie 42 osoby z 20 budynków. Chodzi o mieszkańców Ołdakowizny w powiecie mińskim.
2: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Mówił Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu z ogniem walczy blisko 1000 osób, to strażacy, policjanci i żołnierze. Pożar objął w sumie ponad 100 hektarów lasu. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia. Wyrok zapadł przed austriackim sądem. Sam oskarżony przyznał się do winy pod koniec kwietnia w pierwszym dniu procesu. 21-letni Beran A. to Austriak pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu. Został zatrzymany w sierpniu 2024 na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów. Wiadomo, że mężczyzna planował także inne zamachy. I na koniec jeszcze Francja. Padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia. Służby meteorologiczne Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.
3: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Kobieta kierowała autem i miała prawie 2,5 promila alkoholu. Spowodowała zdarzenie drogowe, a w aucie przewoziła dwoje dzieci. Kobieta za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu radomskiego. Policja przypomina, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i grozi za nie kara do 3 lat pozbawienia wolności. Brak troski o sprawę ojczyzny przynosi nieodwracalne skutki, mówił arcybiskup Wacław Depo, który celebrował wieczorem mszę świętą w sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu. Tego dnia wierni modlili się o rychłą kanonizację prymasa tysiąclecia z okazji 45. rocznicy jego śmierci. Było to jednocześnie kolejne modlitewne spotkanie w ramach 9-miesięcznej nowenny przed 70. rocznicą ślubów jasnogórskich.
4: Historia, którą dzisiaj przypominamy chociażby poprzez 45. rocznicę przejścia z życia do życia księdza kardynała, jest i może być siłą wewnętrzną każdego z nas i wszystkich naszych wspólnot. Bóg, honor i ojczyzna to jest wierność i identyfikacja z jej bohaterami i przewodnikami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
3: Kolejny rześki poranek przed nami. Termometry wskazują na 11 stopni Celsjusza. Po południu będzie około 21 stopni. Nadal muszą uważać alergicy. Poziom pyłków drzew i traw jest wysoki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Jesteśmy rzeźcy o poranku za 25 minut. Rzeźcy jak to powietrze.
7: Jak tak, oczywiście.
6: Za 25:08.
7: Witamy i zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Pet Shop Boys za chwilę, teraz Holland Oats.

0: Złota miał w domu. Podobno pobierał te rzeczy z, tam z różnych sejfów CIA, z kasy.
1: I na, tak sobie ciułał.
0: Na wydatki związane z pracą. Mówię, nikt nie sprawdza, jakie to wydatki związane z pracą, komu to dawali.
1: W sztabkach?
0: No, widocznie. Albo a to wiesz, to może to jakieś działalność operacyjna jakaś, tu wziął jakiś agentów obcego wywiadu na sztabki.
1: Chyba posiedzi teraz. No niekoniecznie na sztabkach. No,
0: nie będzie siedział na pieniądzach, to prawda. Ale ciekawostka, no 303 sztabki złota mieć u siebie. To prawie jak jakiś NBP ma też takich sztabek, trochę więcej ma wprawdzie nasze NBP, ale...
1: Tylko no, safe trochę inny.
0: No prawda.
1: No dobrze, Maria McKee za chwilę Show Me Heaven, Anna Jantar, żeby szczęśliwym być, wcale nie trzeba złota mieć. O, tak,
0: tak
1: chcielibyśmy państwu przypomnieć.
0: Chyba, że jakoś symbolicznie, tak gdzieś na palcu, kolczyk.
1: A na palcu
0: inne,
1: symbolicznie
0: takie, no,
1: jak najbardziej. Za kwadrans ósma, za chwilę na antenie Radia Plus.
0: Bo to nie to, że ktoś jest szczęśliwy, że ma to na palcu, tylko że jak ktoś wręczy, podaruje, to dopiero jest szczęście.
1: A potem też szczęście, bo trzeba chuchać, zmuchać, żeby nie uciekło. Dobrze, to za chwilę na naszej antenie przypomnimy, że warto zajrzeć na stronę internetową www.radioplus.pl i tam taka zakładka Sąsiad.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: 5 minut, godzina 8 w Radio Plus.
1: Sąsiadko.
2: Sąsiedzie.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
3: Taka muzyczka, że wyobraziłem, że jeden sąsiad ma perkusję, a drugi bas i tak sobie grają.
0: No dobrze, jeśli chodzi o sąsiadów, to wspominamy.
3: Nie,
0: no
3: wspominamy sąsiadów czeskich, ale takich to nie chcemy mieć, bo by blok wysadzili. Ale wspominamy sąsiadów z przeszłości, z dzieciństwa być może, jak to kiedyś wspaniałe były te relacje między jednymi a drugimi.
0: No tak, ale skoro wyrośliśmy się, przeprowadziliśmy, no to czas zapoznać się z nowymi sąsiadami i tworzyć nową historię. I o tym jest to ta nasza zabawa. Kosz piknikowy do zdobycia, abyście razem wspólnie mogli wybrać się chociażby na łączkę i trawkę pod blokiem.
3: Tym razem nie podajemy numeru SMS-owego, bo trzeba wejść na stronę internetową, tam na radioplus.pl albo można bezpośrednio od razu sąsiad, czyli sąsiad, .radioplus.pl, tam taki mały formularz wypełnijcie i wyślijcie do nas, a my po godzinie 8 oddzwonimy.
0: Czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Poznajmy się bliżej w Radio Plus. Kto rano wstaje? Poranek

0: Tobą Matthew Wilder na antenie Radia Plus, a to my do godziny 9 z Wami.
1: A my pytamy na Facebooku naszym, ładne zdjęcie tam jest z Australii wprawdzie, ale pytamy, czy macie widoki na jakieś ładne widoki w ten weekend. Katarzyna napisała, że mieszka między rzeką a zalewem. Widoki są cudne. Wczoraj wieczorem szła na spacer z mężem, a tam taki piękny zachód słońca.
0: A, tylko cieszyć oczy.
1: No tak, przesłonił, że tak powiem, przystojnego mężczyznę ten zachód słońca.
0: No tak, a potem jakby kto pospacerował dłużej, to był niesamowity księżyc również na niebie.
1: A był, ja z psem poszedłem, nie mam oświetlenia tam na ulicy, to wszystko pięknie, choć tajemniczo wyglądało.
0: Park w Głuchołazach, napisała Teresa, wprawdzie trwają tam nadal prace remontowe, ale po powodzi, ale jest tam naprawdę pięknie i można wypocząć.
1: Odnotowujemy sobie, mamy nadzieję, że wpadniemy tak już osobiście.
0: Tak jest, a teraz czas na wiadomości.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Walka z powietrza i ziemi. Ogień objął już ponad 300 hektarów lasu pod Warszawą. W akcji około 1000 osób. Po Krakowie inne miasta, kolejne planują referenda w sprawie odwołania władz. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu. Śląsk z pomocą dla uchodźców w Libanie. O niezwykłym projekcie opowiemy na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spłonęło ponad 300 hektarów lasu, wracamy do pożaru pod Warszawą. Z ogniem walczy w tej chwili blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Do akcji znów ruszył policyjny śmigłowiec. A to najnowsze informacje o tym, co dzieje się teraz w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań, dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja w tej chwili?
2: Strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
3: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
2: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
3: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
2: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski, który na miejscu obserwuje działania służby. Dziękujemy. Po Krakowie Wrocław dziś przyglądamy się regionom i sprawdzamy, gdzie włodarze miast nie mogą czuć się bezpiecznie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie bezskutecznie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Ule.
4: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jeden z tych miast, który pójdzie śladem Krakowa. Bardzo poważnie traktujemy oczywiście wszystkie te deklaracje, bo żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
1: Przeciwnicy prezydenta Wrocławia uważają, że Sutryk nie spełnia obietnic wyborczych. Podnoszą też, że ciążą na nim prokuratorskie zarzuty w sprawie Collegium Humanum. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości wykrył Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. To po tragicznym zdarzeniu z lutego w Woli Bierwieckiej. Ciężko ranny został wtedy 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak, pomagając kobiecie wynieść wózek z pociągu, sam znalazł się pod składem. Stracił obie nogi i dłoń. UTK zdecydowało o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. Czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
5: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
1: Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wolontariusze ze Śląska ruszają z pomocą dla uchodźców w Libanie. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. Przed wylotem ogromnego Antonowa z Wrocławia do Bejrutu z Mikołajem Rykowskim, organizatorem akcji, rozmawiał Dariusz Brombosz.
6: Żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi. Te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Nie?
7: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
6: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie.
1: Pomoc trafi do potrzebujących z największego w Libanie obozu dla uchodźców. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
1: Piątkowy poranek to rześki poranek. Zaledwie 13 stopni Celsjusza. Teraz jest słonecznie, ale w ciągu dnia będzie przewaga chmur. Szansa na opady deszczu wynosi dzisiaj tylko 10%.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: To rano wstaje, ten słucha przeboju z notą nostalgii, do tego zachęcamy.
4: I odliczamy czas do weekendu. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: A odliczamy oczywiście z grupą Europe. Final Countdown już teraz.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: I dzień dobry.
3: Z nami Zofia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No właśnie, opowiadamy o sąsiadach. Tym razem nie będzie o tych z przeszłości, tylko o tych teraźniejszych. O Jackach powiemy.
4: Tak, o Jackach powiemy.
3: Znaczy
4: tak.
3: On jest Jacek, tak?
4: Proszę?
3: On jest
4: sąsiad
3: Jacek.
4: Sąsiad ma na imię Jacek, no. Tak.
2: A to jest jeden Jacek, a drugi Jacek to gdzie, przepraszam?
3: Nie, to żona chyba nie, Jacka.
4: Znaczy nie ma drugiego Jacka. Jacki znaczy, że jest w małżeństwie i mówimy na nich Jacki.
2: Okej.
4: Okay, idziemy do Jacków.
2: Teraz już wszystko rozumiem.
3: Dobra, i co tam się u nich dzieje? A w ogóle znacie się tak osobiście już?
4: Tak, poznaliśmy się, jak się przeprowadzili właśnie w pobliże nas. Mhm. Remontowali taki domek, no i zamieszkali na emeryturce już są. Zamieszkali sobie w małym domku z ogródkiem obok nas. Także płot, za płotem zaraz mamy takich sąsiadów.
3: No dobra, ale też ogrodzenie jakoś przekroczyła krowa wasza, czy ich, czy co,
4: tak,
3: co to za krowa?
4: Wcześniej nie było ogrodzenia, tylko było właśnie w trakcie budowy. No i była bramka otworzona, sąsiadka sobie obiad przygotowuje, a w pewnym momencie przez jej ogród, przez bramkę wchodzi krowa, bo niedaleko nas się pasły. Aha. No i przeszła sobie przed oknami, maszeruje. Ona wystawiła wielkie oczy. No co ta krowa robi tutaj przed moim oknem? No, no. Mówi, że mało co nie spadła na zawał, nie wiedziała, że tu takie przygody mogą być i takie zwierzęta mogą przechodzić.
3: No dobra, ale kot to już był wasz, tak?
4: Proszę?
2: Ale kot to był wasz.
4: Kot był nasz.
2: Ale ryba,
4: tak.
2: Nie wasza.
4: Ryba sąsiada. Jacek sobie siedział na tarasie, czyścił rybkę na obiad. Obrócił się tylko, a nasz kot jak mu porwał tą rybę ze stołu. Jacek za rybą, za kotem, kot z tą rybą, tak ją ciągnął, a to był duży, dość duża rybka była, bo to nie pamiętam już, czy to był pstrąg, czy co to było. No i była jedna wielka pogoń. No niestety nie udało się uratować tej ryby, bo kot był szybszy, także na obiad miał kotę w rybkę, a nie sąsiad Jacek.
3: To w ramach rekompensaty piknik będzie, kosz wysyłamy piknikowy i zaproście Jacków
2: tak,
3: do wspólnego świętowania.
4: Zaprosimy.
2: Proszę pozdrowić sąsiadów, kota, krowę, wszystkich. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
4: Dziękuję również, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Opowieści. Do usłyszenia. 17 minut po 8 w Radiu Plus.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
2: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
1: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
2: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
1: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
2: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Escucha el ritmo.

0: Czujesz te rytmy?
1: Czuję te rytmy, a jeszcze bardziej mi się gorąco zrobiło, jak zobaczyłem te stroje.
0: Stroje zobaczyłeś?
1: No tak, bo wczoraj odbyła się konferencja prasowa Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Oficjalna konferencja i się gwiazdy też pojawiły i proszę bardzo, Doda na przykład strój w czapki założyła. Taki dosyć skromny, jak to piszą w internetach, nie strój, a outfit to był.
0: Aha.
1: Ale zaskoczyła też Majka Jeżowska w mini, ta w miniówce się pojawiła zupełnie jak z czasów, gdy śpiewała, że moją mamę.
0: No i bardzo dobrze.
1: Nie, no bardzo ja dobrze, tak. Grzeczniutko Natalia Kukulska na przykład. Do, można było, no na ściance się oczywiście te gwiazdy ustawiały, fotoreporterzy robili zdjęcia, więc można sobie to wszystko w internecie znaleźć.
0: Ale to pole.
1: No właśnie, o to chodzi, że my się muzyką będziemy zachwycać, to możemy sobie popodziwiać stroje. To, co na scenie się pojawi, to też oczywiście będzie przyciągało uwagę, ale głównie czekamy na muzykę, muzykę.
0: No właśnie, ale nie czekamy z pustymi rękami.
1: Mhm, mamy bilety. No, znaczy, my to nie mamy, no zazdrościmy. Janek ma w garści i trzyma.
0: To tak, jakbyśmy my mieli.
1: Ale wypuszcza. Słuchajcie, Janka Pasterskiego, on rozdaje bilety na tegoroczny festiwal, 63. Festiwal Piosenki.
0: A potem...
1: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: A potem pojedźcie, zobaczycie to na własne oczy.
1: Przekręciłem
0: dlatego
1: kolejność.
0: Cię zagadałem.
1: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą stali. Spojrzymy, czy po polsku?
1: No, nie,
0: no,
1: ale
0: że tak.
1: Później tak. Irena Jarocka, ale to za kilkanaście minut w Radiu Plus. Na pewno po polsku wiadomości.
0: Czas już najwyższy na nie.
2: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic. Ulica Królewska 72. Telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.
6: Autopromocja.

0: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważna i nieodpowiedzialna eskalacja, to zarzuca Moskwie rumuńska dyplomacja. Chodzi o rosyjskiego drona, który spadł na blok mieszkalny w mieście Gałacz przy granicy z Ukrainą. Kilka osób zostało lekko rannych. Resort zapewnił, że Rumunia podejmie wszelkie niezbędne kroki dyplomatyczne w odpowiedzi na poważne naruszenie praw międzynarodowych i jej przestrzeni powietrznej. NATO z kolei potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony przeciw wszelkim zagrożeniom, w tym dronom. Jest reakcja polskiego MSZ-u na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami. Może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Czytamy we wpisie rzecznika resortu spraw zagranicznych Macieja Wewiura. Wcześniej Zełenski tłumaczył, że uczynił to, tu cytat, w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska. Dzieje się we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elis Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu trwającym blisko 5 godzin przegrał z Francisem Tiafo. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt Jannik Sinner.
1: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Społeczniczka i wolontariuszka Katarzyna Cielecka została laureatką nagrody imienia Marii Keles-Kraus. To ustanowione w zeszłym roku przez prezydenta Radomia wyróżnienie dla osób, które swoją działalnością społeczną, zaangażowaniem i codzienną pracą budują społeczeństwo obywatelskie oraz umacniają ideę samorządności w Radomiu. Laureatka nagrody to twórczyni wielu akcji charytatywnych i humanitarnych, szkoleń wolontariatu, animatorka kultury, kreatorka kampanii społecznych. Jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki w Bractwie Miłosierdzia przy parafii świętego brata Alberta, regularnie pomaga osobom bezdomnym, ubogim i samotnym. Prawie 3 miliony złotych trafiło do ochotniczych straży pożarnych z regionu radomskiego. Dzięki wsparciu zakupione będą nowe wozy bojowe i specjalistyczny sprzęt oraz zmodernizowane zostaną strażnice. Umowy podpisane zostały w strażnicy OSP w Kowali-Stępocina. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
2: Kontynuujemy wspieranie ochotniczych straży pożarnych. Bezpieczeństwo mieszkańców jest kwestią kluczową. Wspieramy zarówno w doposażeniu w sprzęt ciężki, czy dowozy bojowe, czy sprzęt ochrony osobistej, a więc bezpośrednio ochrony strażaka, który bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również oczywiście doposażenie w potrzebny sprzęt.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Piątkowy poranek to orzeszki poranek, zaledwie 13 stopni Celsjusza, teraz jest słonecznie, ale w ciągu dnia będzie przewaga chmur. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Uwaga, uwaga, breaking news. Pierwsza rakieta Radia Plus ogłosiła, że w takim upale to ona nie gra. Nie ma mowy. Kasia znaczy.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Kasia.
4: I Tomek.
5: No tak, w takim upale to się ciężko gra, ale na razie pogoda w Polsce sprzyja tenisistom.
4: A, do Paryża się nie wybierasz?
5: Nie. John Parr za chwilę, teraz Backfist, Land of Make Believe.

0: John Parsons, Elmo's Fire na antenie Radia Plus, a my wybieramy się do Zabrza. Tam zjedzie Hollywood. Kościół świętego Józefa w Zabrzu wystąpi w nowym Nieśmiertelnym.
1: Bo ja wiem, że ostatnio po dworcu Łódź Fabryczna się kręcili.
0: Tak, bo oni kręcą w całej Polsce. Między innymi teraz pojawią się w kościele, który znajduje się obok znanego w kraju obiektu stadionu piłkarskiego klubu Górnik Zabrze.
1: Który to Górnik wraca na europejskie salony teraz.
0: Architektura, niesamowity surowy klimat tego miejsca idealnie wpisują się w roczny świat kulturowego klasyku z 1986 roku. To kolejna kontynuacja i okazuje się, że nie za darmo, bo nie dość, że Hollywood zapłaci, to jeszcze witraż wymieni na nowy. Będzie.
1: Tak, i brawo. No.
0: Także brawo, brawo. Dwa dni kościół.
1: A ciekawe, czy oni tak w nagrodę wymienią, czy ten witraż to do filmu im potrzebny?
0: Nie, nie, w nagrodę. Witraż taki jest, to na razie im pasuje. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo im pasuje ta cała miejscówka. Przypomnijmy, film dosyć fajny, pojawia się już zapowiedź, między innymi kręcone syny w Hongkongu, w Szkocji, ale także już właśnie w Polsce Łódź, a także Zabrze.
1: Ale wpadłem teraz na pomysł, tylko nie wiem, czy sprzedawać, bo ktoś wykorzysta i nie dostanę ani grosza z tego.
0: Opowiadaj.
1: Zrobić taki przewodnik po... Już są takie książkowe przewodniki po miejscach, w których jakieś filmy się działy, ale zrobić tak, że w każdym z tych miejsc taki mały kodzik QR byłby, człowiek sobie najeżdża i ten fragment filmu widzi.
0: A to by było
1: i patrzę i tu jestem w tym miejscu. A bo tutaj
0: zrób do telefonu, będziesz zarobić trochę pieniędzy.
1: Świetnie.
0: To jest świetny pomysł.
1: Dobrze.
0: Sprzedany już.
1: Dasz mi miesiąc urlopu?
0: Tak, ale najpierw ja pojadę na urlop, dobrze? A potem jak wrócę, to możesz tworzyć zalążek tego pomysłu. Irene Cara za chwilę na naszej antenie, What a Feeling, ale wcześniej obiecaliśmy, że będzie po polsku, no to zaglądniemy do jakiejś kawiarenki miłej, przyjemnej, przytulnej. Weekend się zbliża, może warto
1: mówić. A jak będziecie słuchać nas, to wszystkie apki w górę.
0: Łapki!
2: Reklama. Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do

0: Radomowa Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
7: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
6: Zmówić?
7: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
8: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe, do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
0: Nocne światła. Radio Plus. Nocne

0: Irene Cara, ona już czuje weekend, coś mi się wydaje. What a feeling na antenie Radia Plus.
1: Ale men at work jeszcze muszą trochę popracować, żeby weekend rozpocząć. Wszyscy my, znaczy.
0: Tak.
1: Bo mamy piątek rano.
0: Skaczemy do góry jak kangury w stronę weekendu. Co sus, jeden krok do przodu. Za chwilę przywita was Janek Masterski.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen. Vaccine.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
1: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Radom.
3: Na miejscu kilkadziesiąt pojazdów i kilkuset strażaków. Od wczoraj trwa walka z ogromnym pożarem lasu na Mazowszu. Stanowcza reakcja NATO to po wtargnięciu rosyjskiego drona na teren Rumunii. Tamtejsze władze też zapowiadają odpowiednie kroki. Wrocław zgotował im gorące powitanie. Biało-czerwoni zaczynają zgrupowanie. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w rejonie Międzylesia pod Warszawą. Walka z ogniem trwała całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Witaj.
4: Tak jestem, dzień dobry.
3: Mateuszu, powiedz, jak wygląda teraz miejsce akcji?
4: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad Pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
3: Mateusz Gołębiewski z miejsca pożaru, dziękujemy. Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To komunikat NATO po upadku rosyjskiego drona na blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Ranne zostały 4 osoby. Sojusz podkreśla, że będzie nadal wzmacniać możliwości obronne, w tym w walce z bezzałogowcami. Słowa potępienia płyną z całego świata. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała: rosyjska agresja przekroczyła kolejną granicę i równolegle do działań wzmacniających bezpieczeństwo Unia szykuje kolejny pakiet sankcji przeciwko Moskwie. Z kolei rumuńskie MSZ nazwało incydent eskalacją, zapowiada niezbędne kroki dyplomatyczne. Okoliczności zdarzenia są cały czas wyjaśniane, mówi nam generał Gorgę Maksim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej granicy. Nie było realnych możliwości bezpiecznego podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. W tamtym momencie nie dysponowaliśmy informacjami, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy też dron służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska nie skomentowała jeszcze incydentu. Tłum starł się z ochroną i policją. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jedna osoba zatrzymana. Zgromadzeni masowo napierali na wejścia na teren studenckiej imprezy. Potem doszło do eskalacji napięcia. Organizatorzy musieli przerwać zabawę ze względów bezpieczeństwa. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze z Gliwic i Katowic, łącznie kilkudziesięciu mundurowych. Starcia ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci. Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
5: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
3: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Lewy i Spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców, a największe emocje wzbudzał oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski. Na mundial nie udało się awansować. Przed nami dwa mecze towarzyskie. Jakie są oczekiwania kibiców? O to pytał Kamil Warzocha.
2: Co by spełniło pana oczekiwania, patrząc na te najbliższe mecze?
6: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
7: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć, jakoś tak specjalnie. To ja mam jakieś oczekiwania. Miałem w poprzednich meczach.
8: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
2: Czy jest pan pesymistą tutaj?
8: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu, Jest kilku zawodników, którzy fajnie grają, a reszta po prostu nie wygląda to za wesoło. No.
9: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
3: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmiemy Nigerię.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Nie, no nie jest tak źle. Jest piątek, weekend na horyzoncie, a w Radio Plus teraz Police, Every Breath You Take. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemnie, nieśpiesznie wprowadzamy się w weekendową atmosferę Evangelis. No właśnie, weekend za chwilę, a kolejny weekend, i to taki przedłużony, który zacznie się na dobrą sprawę 4 czerwca w Boże Ciało. To będzie weekend wyjątkowy, jeżeli chodzi o polską piosenkę, bo do stolicy polskiej piosenki się przeniesiemy z Radiem Plus. Będziemy tam na miejscu z Markiem Sierockim. 4 właśnie startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. No i koncerty, i zaproszenia, które rozdajemy wam od jakiegoś czasu. Dzisiaj kolejne na niedzielę. Zapraszam, 45 lat jubileuszu Lady Punk. Oni się pojawią na scenie, ale też kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, dajcie znać w jednym, dwóch zdaniach. Czekam na SMS-y pod 691-141-141 i za chwilę takie podwójne zaproszenie komuś wręczę.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.

0: Rod Stewart o tych, którzy mają szczęście. Szczęście dzisiaj moim zdaniem ma Małgosia. Małgosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: dzień
1: serdecznie.
0: Dzień dobry, podwójne zaproszenie mam dla ciebie na niedzielę do Opola. Co ty na to?
1: Wow, no miód na moje serce. Bardzo się cieszę, że będę mogła naprawdę zobaczyć to na żywo, usłyszeć. No coś wspaniałego.
0: A będzie co oglądać. 45 lat, jubileusz Lady Punk. Też szybko przeleciało, ale też kiedy mnie już nie będzie, czyli w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej takie dwa koncerty w niedzielę 7 czerwca się szykują. Z kim się wybierasz?
1: Z moim przyjacielem sercowym, przyjacielem. Tomaszem.
0: Świetnie, no to pozdrawiamy Tomka bardzo gorąco i wiem, że będziecie jechać z Kołobrzegu, tak?
1: Tak, tak. No kawał drogi przed nami, ale uważam, że warto dla takich doznań się poświęcić i pojechać i zeksplorować tą część Polski też.
0: Ja też tak myślę, tym bardziej, że to faktycznie piękna część Polski, Opole. No oczywiście kojarzy nam się z festiwalem, ale jeśli przyjedziecie wcześniej i w niedzielę pogoda dopisze, to można też troszkę sobie tam pochodzić. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dzięki.
1: Miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom i redakcji.
0: Pozdrawiamy. I to nie jest koniec. Po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie z Markiem Sierockim zatoczyliśmy koło, czyli robimy teraz akcję od początku. Po 12 bilety do Opola na czwartek, czyli na Boże Ciało. To więcej szczegółów już niebawem.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Bad Boys Blue, to na koniec tej godziny powolutku zbliżamy się do 10 w Radiu Plus. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości.
1: Reklama. Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.

0: aqui do Media Markt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty.

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
5: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
6: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
7: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
8: Magda Gliszczyńska
7: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. Wrócimy do ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Duże utrudnienia na kolei we Wrocławiu, to po śmiertelnym wypadku, o szczegółach za chwilę. Znów pobiegną i to dla kogoś. Jutro w Nowym Sączu bieg po uśmiech. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogień nie rozprzestrzenia się, ale jego dogaszanie może potrwać kilka dni. To ostatnie informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Ogień strawił blisko 300 hektarów lasu. Teraz służby dogaszają pogorzelisko. Na miejscu strażaków wspierają samoloty, helikoptery i drony. Jak podkreśla komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, nie ma zagrożenia dla ludzi i nie są planowane kolejne ewakuacje.
2: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Służby ostrzegają, że od Łochowa do Stanisławowa nadal zablokowana jest Krajowa 50. Wiele pociągów ma opóźnienia, to po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło między stacjami Wrocław-Grabiszyn i Wrocław-Popowice.
3: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
1: Mówi Marta Pawiańska z PKP PLK. Z opóźnieniami musimy się liczyć, podróżując z Wrocławia w kierunku Poznania i przeciwnym.
4: Gdzieś na Grabiszynie jest wypadek śmiertelny i pociągi jadą jednym torem tylko.
5: Nerwy są, wiadomo jakie są opóźnienia?
4: Raz w życiu pociągiem chciałem pojechać do Kielc, to nie wiem kiedy dojadę teraz.
6: 10 minut?
5: Coś tak. Gdzie pan jedzie?
6: No właśnie na główny, żeby zdać egzamin.
1: Mówili nam pasażerowie, z którymi rozmawiał Miłosz Stępień. Na miejscu cały czas pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm, głosowało za nią 381 posłów. Dokument zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są także minimalne warunki utrzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwiać psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta. Wcześniejszą ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. W wiadomościach teraz duża akcja tamtejszych policjantów. Zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel środkami odurzającymi.
7: Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków szacowana jest na blisko 2 miliony złotych. Gdyby te środki trafiły na rynek, mogłyby zostać rozpowszechnione wśród tysiąca odbiorców. Zatrzymany 26-latek został doprowadzony do prokuratury. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 12 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będą biegać i pomagać. Jutro w Nowym Sączu bieg po uśmiech. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda.
8: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
1: Mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje, a jego trasa wiedzie przez skansen i miasteczko galicyjskie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: My biegniemy w stronę weekendu. Na razie tak jeszcze spokojnie, truchcikiem. Dzień dobry, Janek Pasterski, teraz Paula Abdul, Straight Up.

0: ale lubimy ten numer. Przywołuje świetne wspomnienia. Lighthouse Family High w Radiu Plus to za nami. Dzisiaj piątek, czyli będzie prywatkowo, ale będzie prywatkowo również w sobotę. Dwa dni bardzo muzyczne, bardzo taneczne od 20 do północy. Marek Sierecki ze swoją konsoletą. No, a najbliższa niedziela to już właściwie przed Smakopola. 63. edycja tego festiwalu rusza w Boże Ciało. Będzie się działo sporo. I taką też rozmowę Marek Sierocki w swoim muzycznym alfabecie przygotował ze swoim gościem. Kto to taki?
1: Dzień dobry, mówi Bogdan Olewicz. W niedzielę o godzinie 15 będę miał przyjemność być gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radio Plus. Postaram się opowiedzieć także pewne historie związane z utworami, które w życiu popełniłem.
0: No to będzie czego posłuchać. 80 Bogdana Olewicza, jego jubileusz właśnie w Opolu. Z Opola oczywiście będziemy wam zdawali relacje na bieżąco, bo się tam wybieramy. Kolejne bilety do Opola, tym razem na czwartek, czyli na Święto Bożego Ciała, będziemy dla was mieli jeszcze dzisiaj, zaraz po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
9: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
8: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
9: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
8: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
9: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
11: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
12: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
11: Zmówić?
12: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
13: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
16: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

ostatni taki majowy weekend przed nami. Za chwilę już będzie czerwiec, za chwilę będzie lato i właśnie w takich letnich, wakacyjnych rytmach Sabrina i Boys, Summertime Love, to za nami. Ale właśnie a propos tego, że mamy ostatni majowy weekend, to dzisiaj, słuchajcie, Europejski Dzień Sąsiada. No i to jest właśnie w ostatni piątek maja, takie święto obchodzone nie tylko w Polsce, ale w ponad 30 krajach europejskich. Cel prosty oczywiście, pielęgnowanie relacji sąsiedzkich. My robiliśmy to przez ostatnie dwa tygodnie, rozdając wam kosze piknikowe, pytając o historię sąsiedzkie sprzed lat, kiedy te relacje były mocniejsze i wspólnie się spędzało czas i wiele takich historii na antenie Radia Plus się pojawiło, za co bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że z tymi obecnymi sąsiadami też się coś pozytywnie porozwija.

0: Vaya con Dios, a aquí de Radio Plus, Marek Grechuta.
1: Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia. Już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Mocna reakcja prezydenta po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki proponuje, by odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego. O szczegółach powiemy za chwilę. 3 osoby ranne. Będzie też poważny wypadek na A4 w Mysłowicach. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dzisiaj Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika, a chodzi o sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
2: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
3: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
2: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun, dziękujemy. Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz jej los w rękach prezydenta. Czeka na nią rządowa koalicja. Tymczasem opozycja uważa, że jest niebezpieczna. Według posłów PiSu i Konfederacji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla małżeństwa. Czemu dali wyraz podczas głosowania, te w Sejmie śledził Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
5: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
4: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
1: A w obronie małżeństwa stają też polscy biskupi jako chrześcijanie. Patrzymy na małżeństwo nie tylko jako na instytucję prawną, piszą członkowie Rady Episkopatu do spraw rodziny. Jednocześnie podkreślają, że broniąc małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, nie chcą występować przeciwko komukolwiek ani odbierać komukolwiek godności. 3 osoby ranne. W wiadomościach Radia Plus poważny wypadek na A4 w Mysłowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest w tej chwili zablokowana. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów. Miał być remont zalanej restauracji, ale faktury i dokumenty okazały się fałszywe. Nie było żadnych napraw. 54-latka ze Zgorzelca odpowie za próbę wyłudzenia 180 tysięcy złotych rządowej dotacji.
6: Kobieta przedłożyła faktury mające potwierdzać wykonanie określonych prac remontowych. Jednak wskazane w dokumentach prace nie zostały wykonane w tym obiekcie i nie miały związku ze szkodami powstałymi w wyniku zdarzenia objętego pomocą finansową.
1: Mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Kobieta usłyszała zarzuty oszustwa, grozi jej 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Schronów w Polsce zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wkopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasków Łódzkiem. Rafał Różycki sprawdził, jak taki schron wygląda od środka i ile kosztuje bezpieczeństwo.
7: Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka. Proszę, to są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej, gazoszczelne. Jest część sanitarna, to jest część sypialna, są 2-piętrowe łóżka i teraz mamy część wypoczynkową, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję.
8: Ile osób pomieści ten schron?
7: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób.
8: To jaki trzeba mieć budżet?
7: Możemy zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 tysięcy złotych.
1: A po schronie oprowadzał właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Czyli jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w schronie najlepiej, prawda? Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Włoskie klimaty w Radiu Plus, to liczę una notę speciale za nami, a przed nami za chwilę będzie okazja do tego, żeby dostać ode mnie torbę czerwoną z napisem co mi panie dasz. Torba idealna, myślę, na małe zakupy do sklepu się przyda, taka płócienna, fajna, materiałowa. Gdyby ktoś potrzebował, miał ochotę, bo to zwykle tak jest, że zanim sobie wyrobimy taki nawyk brania ze sobą torby, to chwilę mija. Sam się na tym złapałem wielokrotnie, potem człowiek musiał kupować reklamówki bez sensu, zanieczyszczając przy okazji środowiska, ale też płacąc za to, bo przecież one wcale wbrew pozorom nie są takie tanie, a tu warto mieć jedną torbę awaryjną wozić ze sobą na przykład w samochodzie. Gdyby ktoś miał ochotę, zapraszam do słania SMS-ów pod 691 141 141.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
17: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
16: Nocne światła. Radio Plus.

0: Wódka Suflera w Radio Plus. Właśnie dodzwoniłem się do Izy z Wejherowa. Izo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie czerwoną torbę z napisem, co mi pani dasz od Radia Plus. Mam nadzieję, że się przyda.
1: Bardzo się przyda, super, bardzo, bardzo dziękuję i na pewno będę ją nosiła i wykorzystywała.
0: Świetnie, dobrego dnia życzę, dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję, nawzajem, pozdrawiam, dziękuję, do widzenia.

0: Reklama.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: rock'n'rollowo przed 12 za chwilę w Radiu Plus Wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Edusho 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
13: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
12: Interwencje.
14: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
12: Opinie.
15: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
12: Fakty.
16: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
12: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radom.
1: Niepokojąca narusza naszą wrażliwość historyczną. Premier Donald Tusk reaguje, ale też uspokaja po decyzji prezydenta Zełenskiego. Tropem Krakowa rozważają odwołanie władz. Kolejne miasta chcą referendum, między innymi Rzeszów. Na koniec Paryż. Za chwilę Iga Świątek i Magdalinet zmierzą się w trzeciej rundzie French Open. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. A to komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Pytany o to w Sejmie premier podkreślał, że jeśli prezydenci będą liderami sporów historycznych, to cieszyć się będzie z tego Moskwa.
2: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy.
1: Zdaniem szefa rządu decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
2: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.
1: Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Dodał, że Wołodymyr Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej. Tragedia w Suchej koło Ostrzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli ciała matki i syna. Służby zaalarmowała wieczorem zaniepokojona sąsiadka, która nie widziała oboje od 2 tygodni.
3: W jednym z pomieszczeń policjanci ujawnili ciało 90-letniej kobiety. Dodatkowo na strychu funkcjonariusze odnaleźli ciało 51-letniego mężczyzny. Miał owiniętą wokół szyi pętlę.
1: Relacjonowała Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Co się naprawdę wydarzyło, w Suchej wyjaśnią policja i prokuratura. Po Krakowie czas na Rzeszów. Przyglądamy się dziś regionom i sprawdzamy, gdzie włodarze miast nie mogą czuć się bezpiecznie. Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w stolicy Podkarpacia ruszyła procedura związana z próbą odwołania władz miasta. 2 wnioski o referendum przedstawili ostatnio radni opozycji. O szczegółach już teraz Tomasz Widak.
4: Wniosek o referendum złożył Jacek Strojny, ale osobny dokument przygotowali też radni Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja zarzuca prezydentowi m.in. złą sytuację finansową miasta i brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach.
5: Ja już pomijam fakt, że pan prezydent do tej pory nie rozliczył się z wyjazdów zagranicznych, więc tam pewnie olbrzymie kwoty będą.
4: Powiedział mi radny Jacek Strojny. Na ostatniej sesji Rady Miasta emocje podgrzała również informacja o przegłosowaniu podwyżki dla Konrada Fiołka. Sam prezydent twierdzi, że referendum to wyłącznie polityczna gra jego przeciwników.
6: Chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego, który jest znany tylko z ciągłych zadym na Radzie Miasta, a teraz na zakładników swojego ego chce wziąć radnych Rady Miasta Rzeszowa.
4: Aby referendum mogło dojść do skutku, wniosek musi jeszcze uzyskać poparcie większości Rady Miasta.
1: A podobne polityczne przymiarki do referendów trwają m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Kielcach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już za chwilę polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką jest Iga, nie ma wątpliwości Michał Chojecki z Super Expressu.
7: Na tej mączce, w tym królestwie Igi w Paryżu, zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek i myślę, że jeżeli zagra na takim swoim wysokim poziomie, to powinna sobie z Magdą poradzić. Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej mączce byłaby gigantyczną sensacją.
1: Dzisiejszy mecz będzie 8. polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych wielkich szlemów, ale pierwszym w stolicy Francji. 4-krotnie doszło do nich na trawie w Wimbledonie, a 3 razy w nowojorskim US Open. Ostatnio 11 lat temu i także z udziałem Linet.
8: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Radomskie struktury Polski 2050 pozytywnie odnoszą się do inicjatywy mającej na celu zwołanie referendum odwoławczego prezydenta Radomia. W oświadczeniu czytamy, że w ostatnich latach obserwujący jest niepokojący wzrost zadłużenia miasta oraz decyzje, które budzą poważne pytania o długofalową stabilność finansową miasta. Skutki tych decyzji odczuwają już nie tylko mieszkańcy, ale i przedsiębiorcy. Poprzez podwyżki podatku od nieruchomości, nowej wyższe opłaty lokalne oraz rosnące koszty codziennego funkcjonowania w mieście. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu koło Radomia świętowała 110. rocznicę powstania. Dyrektor szkoły Jacek Noga.
9: Cieszymy się, że i myślimy, że następne lata będą czasem dalszego rozwoju, nowych sukcesów i pielęgnowania wartości, które od 110 lat stanowią fundament naszej szkoły.
8: Uczniowie są dumni ze swojej szkoły i patrona prymasa tysiąclecia.
10: W szkole jest wolontariat i na koszulkach wolontariatu jest napisane często miłość. Są to słowa naszego patrona i zachęcają nas one, abyśmy swój wolny czas spędzali pomagając innym.
11: Staramy się każdemu pomagać jak możemy. Robimy różne dni sportu. Dyrektor też jest bardzo miły i pomocny. Jeśli coś potrzebujemy, zawsze możemy się do niego zwrócić.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
8: 19 stopni w południe mamy, pojawiło się więcej chmur, a pogoda zwiastuje opady deszczu. Te prognozowane są na sobotę. Ciśnienie spada i wynosi 1022 hektopaskale.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
13: Piąteczek.
14: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
13: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę. Dziś kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu, a zaczynamy wielkim przebojem szwedzkiej Amby. To piosenka
14: Mamma Mia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Za kilkanaście minut przekonamy się, kto zdobędzie od nas zaproszenia na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu na niedzielę, a w niedzielę dwa koncerty. Pierwszy to 45-lecie zespołu Lady Punk, zapowiada się bardzo gorąco, a w niedzielę prosto z Opola muzyczny alfabet, a w nim Jan Borysewicz, lider zespołu, obiecał, że przyjdzie. No i myślę, że będzie sporo ciekawostek z 45-letniej kariery zespołu Lady Punk. W drugiej części koncert upamiętniający dwie znakomite artystki. W tym roku, gdyby żyła, kończyłaby 90 lat, znakomita autorka naszych tekstów. Wybitna autorka największych polskich przebojów Agnieszka Osiecka, to jej pamięci będzie ten koncert, ale też jej wielkiej przyjaciółki Magdy Umer, która jeszcze w ubiegłym roku śpiewała na festiwalu w Opolu i z tym, że festiwalem była mocno związana. To druga część naszego niedzielnego koncertu. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a w nim data związana z Tiną Turner.
2: Tak jest. 29 maja 1984 roku ukazał się już piąty solowy album Tiny Turner pod tytułem Private Dancer.
1: Z tego krążka pochodzi utwór What's Love Got to Do With It. Na antenie Radia Plus niezapomniana Tina Turner.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572-351-351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
5: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.

0: Pięknie, John Lennon, Imagine. No, było o tym, że John Lennon jest marzycielem w tej piosence. To teraz dla tych wszystkich, którzy marzyli, żeby się dostać na Opole. Jest szansa, że to marzenie się spełni. I to już w tym momencie. Dzień dobry, Radku.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Co powiesz na podwójne zaproszenie do Opola na niedzielę, 7 dnia czerwca?
1: Jestem po prostu tak zachwycony. Aż ciężko mi opisać w ogóle.
0: No, pisałeś, że Opole śledziłeś naprawdę z perspektywy swojej kanapy, ale jeszcze nawet na telewizorze Rubin się zdarzyło.
1: Dokładnie, bo to były po prostu takie rodzinne posiadówki przy okazji wyborów Miss Polonia i festiwalu w Opolu. Wszyscy siadali przy tym telewizorze i oglądali gremialnie. Także naprawdę bardzo miło wspominam te czasy i festiwal, nie?
0: Będziesz się wybierał z Warszawy, to jest kawałek, ale warto, bo na scenie 45 lat, jubileusz Lady Punk, a także kiedy mnie już nie będzie w hełdzie Magdzie Umer i Agnieszce Sosieckiej.
1: Mm-hmm. Nie, no to jest naprawdę rewelacja. Ja jestem generalnie fanem Lady Punk, a znowu moja partnerka Agnieszki Osieckiej, także to jest naprawdę rewelacyjna informacja.
0: Tym bardziej się cieszymy i udanego wyjazdu do Opola życzymy. Dzięki.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki. Trzymaj się bardzo ciepło. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Cześć. Do usłyszenia.
2: Gratulujemy. Do zobaczenia w Opolu. A już teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy album z największymi przebojami Pupo. Artysta naprawdę nazywa się Enzo Ghinazzi. Jest nie tylko wokalistą, ale kompozytorem. Między innymi hitu Sara Perchetti Amo grupy Ricky Poverino. A dla siebie też pisał przepiękne piosenki, chociażby Gelato, Czekolato, Firenze, Santa Maria, Novella. No a także utwór, który teraz zagramy. To piosenka Turi Gordi, w której Pupo wspomina wielkich artystów lat 60. ubiegłego wieku.

0: To była grupa U2. Zadziwiająca jest popularność piosenek Michaela Jacksona. To już kolejne pokolenie oszalało na punkcie utworów Michaela Jacksona. Te piosenki z początku lat 80. wracają na listy przebojów i to na pierwsze miejsca zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. To zasługa filmu Michael.
1: A, no tak, filmu Michael, który zresztą z tego co kojarzę już chyba nawet trafił na streaming, także jeśli ktoś nie był na tym w kinie, no to będzie okazja na kanapie swojej własnej przed telewizorem zobaczyć. Ciekawy film, bo pokazuje tak naprawdę no, dzieciństwo, wczesną młodość Michaela Jacksona.
0: Twórcy filmu, zachęceni niezwykłym sukcesem na całym świecie, planują nakręcenie części drugiej filmu o Michaelu Jacksonie.
1: Czy już nieco starszym Michaelu?
0: Też mógłbym kilka słów powiedzieć, bo przecież przez 3 dni towarzyszyłem Michaelowi Jacksonowi podczas jego drugiej wizyty w naszym kraju.
1: Kto wie, może pewnego dnia zadzwoni telefon i ktoś po drugiej stronie powie: panie Marku, prosimy o konsultację przy drugiej części filmu.
0: Nie, oczywiście, żartujemy. Ale gdzieś w internecie krąży reportaż, który kiedyś stworzyłem z tego pobytu Michaela Jacksona. Smooth Criminal to kolejny wielki hit, który pojawia się na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany.

0: dyskotekowo, to Strangers by Night i Sissy Catch. Teraz będzie o zapowiedziach tego, co na naszej antenie. Dziś i jutro o 20:00 zapraszam na prywatkę.
1: No tak, będę u prywatki, będzie również dyskotekowo, ale najbliższa niedziela to jest twój muzyczny alfabet i to właściwie już jest taki przedsmak tego, co się za chwilę będzie działo na 63. festiwalu w Opolu.
0: Dokładnie tak, bo Radio Plus jest jednym z patronów medialnych tego wielkiego wydarzenia, święta polskiej muzyki. No a jednym z bohaterów festiwalu będzie Bogdan Olewicz. On wielokrotnie był bohaterem jako autor wielkich polskich przebojów. Między innymi wygrał kiedyś utwór, który on napisał, konkurs premier. To była piosenka Żegnaj lato na rok. No i tak panowie Trzciński i Olewicz oraz śpiewająca piosenkę Zdzisława Sośnicka pożegnali lato już w czerwcu, bo całe lato padało. To była taka piosenka, która cieszyła się wówczas niesamowitym powodzeniem. Rok 79. Ten utwór oczywiście w koncercie. No i myślę, że w niedzielę też z Bogdanem opowiemy historię tejże piosenki. To w niedzielę, a w poniedziałek jeszcze będziesz rozdawał zaproszenia.
1: Będę rozdawał, tak, bo to w niedzielę to wszystko jeszcze przed Opolem. Czekamy na Opole na żywo i na te wszystkie spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze właśnie do kogoś z was takie podwójne zaproszenia wpadną w poniedziałek, wtorek, chyba nawet w środę po weekendzie. A na razie mówimy do usłyszenia, chociaż zaglądamy jeszcze szybko do naszego kalendarza. Niestety 29 maja 2021 roku zmarł BJ Thomas.
0: To wykonawca wielkiego przeboju Raindrops Keep Falling on My Head i tym utworem kończymy przebojową pocztę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus. Reklama.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Po reklamie.

0: O pożarze lasu pod Warszawą zdecydują najbliższe godziny. Na miejscu był premier. Paliwo potanieje. Poznaliśmy ceny na weekend. Zmagający się ze stwardnieniem rozsianym zapraszają do Lublina na bieg charytatywny. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zdecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. W Polowym Centrum Kryzysowym w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, był dziś premier Donald Tusk.
1: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
0: Opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
0: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął prawie 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek. Pod Kaliszem zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia, relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak.
3: Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie 4 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
0: Służby cały czas pracują, przyczynę wypadku ustala policja.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Paliwo na weekend potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, a diesla 6,34. To odpowiednio 11,3 grosze mniej niż dzisiaj. Takie ograniczenia będą obowiązywały przez cały weekend i w poniedziałek. Wtedy poznamy decyzję o limitach na wtorek. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld zł miesięcznie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pobiegną mimo choroby. Zmagający się ze stwardnieniem rozsianym zapraszają do Lublina na bieg charytatywny. Inicjatywa Fundacji Wstawaj Alicja odbędzie się jutro w Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, mówi chorująca na SM Zofia Sześniewska-Kubiniec.
5: Jest to bieg poświęcony stricte osobom chorym na stwardnienie rozsiane, aby nam pomóc rehabilitować się i żebyśmy znaleźli na to fundusze. Przy okazji można miło spędzić czas, będą licytacje, będzie piknik, będzie mnóstwo młodych ludzi, więc naprawdę warto przyjść i uczestniczyć z nami.
0: A wszystko to nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie pod patronatem Radia Plus. Szczegóły na stronie fundacjawstawajalicja.pl.
6: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Jutro Światowy Dzień Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Chorzy najpierw spędzą czas w ośrodku Emaus w Turnie, gdzie między innymi celebrowana będzie msza święta, a wieczorem w Radomiu spotkają się przed Radomskim Teatrem, który o godzinie 21 rozświetli się na pomarańczowo. Kolor ten jest symbolem SM.
7: Przez takie właśnie zachowania, takie spotkania chcemy pokazać i budować przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie.
6: Mówiła Helena Kładko z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu. Jak zdobyć dofinansowanie na wymianę pieca czy termomodernizację domu? Na te pytania mogli uzyskać odpowiedzi uczestnicy akcji ekologicznej zorganizowanej na Placu Kościuszki w Opocznie.
8: Można wylosować było pytanie, trzeba było poprawną odpowiedź zaznaczyć, no i w ramach tego dostałam nagrodę w formie kwiatuszka. Jest to pelargonia.
9: Komarzyca. Odstrasza komary. Na pewno się przydaje, jak spadnie deszcz.
6: Koncert pamięci świętego Jana Pawła II odbędzie się w niedzielę w parafii opieki świętego Józefa w Wiedniu Letnisku. Muzyczne wydarzenie będzie okazją do refleksji nad dziedzictwem papieża Polaka oraz przypomnienia jego wizyty w Radomiu. Rafał Kornat, burmistrz miasta.
10: To będzie nie tylko okazja do wspomnień i refleksji nad dziedzictwem papieża Polaka, ale także do wspólnego spędzania czasu i budowania lokalnej wspólnoty. Na scenie wystąpią Mateusz Mijal, Jacek Wójcicki i ksiądz biskup Antoni Długosz.
6: W godzinach od 14 do 17.30 na terenie przy Placu Zabaw odbędzie się festyn rodzinny.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Na zegarze 5 minut po 13, no i doczekaliśmy się. Piątek w końcu, panie i panowie. Zapraszam na popołudniowy program. Rozpocznie Brian Adams, później Anna Jantar, numer 1 i We Rich People.

0: 21 minut po 13. To nie tylko piosenka, to też taniec, to wyśmienita zabawa, bo chyba nie ma nikogo, kto przy tej piosence na jakiejś imprezie nie ruszyłby na parkiet. Village People i YMCA na antenie Radia Plus. Trochę taki przedsmak tego, co wieczorem, bo przypominam, że po 20 w piątki i w soboty Marek Sierocki przejmuje stery i będzie grać wam najlepsze taneczne przeboje, wszystko zmiksowane. Po 20 można się bawić, a można po prostu posłuchać. Ode mnie za parę minut będzie bardzo nastrojowo. Zabiorę cię właśnie tam i kancelaria. Na zegarze 21 minut po pierwszej.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko.

0: Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren! Ból!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.

0: 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Choose That Girl to duet Eurythmics na Antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, 29 dzień maja, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada od 2000 roku. Właśnie tego dnia wypada Europejski Dzień Sąsiada. Jest to święto objęte patronatem Komisji Europejskiej, więc poważna sprawa. My co prawda już zakończyliśmy naszą zabawę. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajcie się bliżej w Radiu Plus. Dzisiaj rano do ostatniej osoby poleciał kosz piknikowy, ale spokojnie, moi drodzy, to nie koniec prezentów na antenie Radia Plus, bo już na poniedziałek szykujemy dla was specjalną zabawę związaną z Dniem Dziecka, no bo jak wiadomo, każdy niezależnie od tego, jaki tam PESEL, ile lat dzieckiem pozostaje, będziemy mieć dla was w poniedziałek grę, uwaga, w kapsle. Nie, i spokojnie, to nie będą tylko kapsle, to będzie cała gra, taka, w której będzie można się zmierzyć ze swoimi domownikami lub ze znajomymi i dobrze się przy tej okazji bawić, więc zachęcamy na antenie Radia Plus w poniedziałek także prezenty, tym razem z okazji Dnia Dziecka. Na zegarze 13:37 będzie jeszcze w tej godzinie Chris Ria. On już za parę minut. Później damy czadu prawy do lewego Kaja i Goran Bregowicz. A to oczywiście Madonna i Material Girl. To jest piątkowe popołudnie z Radiem Plus i z przebojami z nutą nostalgii.

0: No ale jak nie można zatańczyć w pracy, to przynajmniej sobie nogą można było potupać. Na antenie Radia Plus już za parę minut El Condor Pasa, Simon & Garfunkel, a później Sasha. I tak będzie 14, a wtedy serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Po reklamie.

0: podbujający utwór Sasha Alfie I Feel Lonely na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 14. O drugiej najważniejszej informacji, które dla was zbieramy. Sprawdzimy m.in. co dzieje się z pożarem lasu niedaleko Warszawy. No a później będą kolejne przeboje. Na początku Maria Magdalena i Sandra.
1: Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
10: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19:00 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Iga górą pokonała Magdę Linet w Paryżu. Za chwilę szczegóły. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach z obrożami. Będzie można je śledzić. Powiemy też o kapeluszowej senioradzie w Bydgoszczy. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek melduje się w 1/8 finału French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. Ten pojedynek obserwował Jakub Krzyżak.
2: No, Iga od początku narzuciła swoje tempo. Linet nie dawała za wygraną i zaliczyła 3 asy serwisowe i popełniła mniej błędów własnych. Ostatecznie górą okazała się trzecia rakieta świata, pokonując Magdę 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Ukrainką Martyną Kostiuk, która pozostaje niepokonana od 13 spotkań. Iga jest dalej w grze o swój 5. już tytuł na paryskich kortach.
1: Bo Iga Świątek, która w niedzielę skończy 25 lat, już 4 razy wygrywała French Open. Linet w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Podkreśla jednak, że tych relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
3: Myślę, że on jest bardziej reakcją na wnioski pana Brauna, który taki wniosek położył przed chwilą w Sejmie, przedstawiciele pana Brauna. Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
1: W sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego kapituła zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską, podczas której Ukraińcy zaatakowali około 150 polskich miejscowości. Według historyków zginąć mogło nawet 60 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. Wszystko po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W ciągu tygodnia na terenie gmin Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi.
4: Zostawiamy pułapki, czy to w formie oczywiście klatki, czy w formie takich pętli. Jeśli uda się rzeczywiście tego osobnika zwabić, najpierw lekarz weterynarii podaje środki usypiające, później oczywiście ma miejsce szereg takich działań. Pobieramy w pełni materiał genetyczny do dalszych badań. Przede wszystkim sam proces obrożowania, czyli pomiary, dopasowanie obroży.
1: Mówił Sławomir Serafin z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W Rzeszowie docelowo monitoringiem może zostać objętych nawet kilkanaście niedźwiedzi, uznawanych za potencjalnie niebezpieczne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na głowach mieli kwiaty, pluszowe zwierzęta, a nawet galerie zdjęć. Ulicami Bydgoszczy przeszedł właśnie marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód, który przeszedł przez Stare Miasto, obserwował Dawid Olszewski.
5: Na uczestnicy przemarszu mają na głowach bardzo różne, często wymyślne kapelusze. Pani Bożena jest fotografem, więc tego motywu nie mogło zabraknąć na jej kapeluszu. Co dokładnie jest na pani głowie?
6: W zasadzie to jest wszystko na typ starej fotografii analogowej. Filmy, negatywy inaczej. To jest wszystko ode mnie z mojego zakładziku malutkiego.
5: Marsz kapeluszowy dotarł na Stary Rynek, gdzie seniorzy odebrali symboliczne klucze do miasta, bo seniorada to takie juwenalia, ale dla seniorów.
1: Przygotowano m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Seniorada potrwa w Bydgoszczy przez ponad tydzień.
7: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. 3000 osób rocznie dowiaduje się, że choruje na SM, czyli stwardnienie rozsiane. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna, która diagnozowana jest w różnym wieku. Dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog z Radomia, który od 30 lat diagnozuje i leczy chorych na SM.
8: Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób.
7: W najbliższą najbliższą sobotę obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Tego dnia rozświetlamy Polskę na pomarańczowo. Kolor ten pojawił się w wielu urzędach i instytucjach. W Radomiu o godzinie 21 na pomarańczowo rozświetlony będzie Radomski Teatr. Festyn parafialny organizują w sobotę palutyni na Radomskim Młodzianowie. Zabawa odbędzie się w godzinach od 15 do 22 przy kościele Świętego Józefa Oblubieńca. W programie gry i zabawy dla dzieci, pokaz żonglowania ognistymi kulami, pokaz gimnastyki artystycznej i sztuk walki. Wśród artystów wystąpią m.in. radomski raper i ewangelizator Łukasz Wieczny Wieczorek, Gospel Radom, zespół Karabanio czy Skola Dziecięca, proboszcz parafii ksiądz Rafał Czekalewski.
9: Będzie też policja z miasteczkiem edukacyjnym, będzie też straż pożarna, pogotowie. Idziemy w profilaktykę zdrowia, ale też profilaktykę raka piersi u kobiet i chorób krążenia. Więc i zabawa, i coś dla zdrowia, i coś duchowego.
7: Patronem wydarzenia jest Radio Plus Radom.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 6 minut po 14. Maria Magdalena, Sandra za chwilę, później OMD, Baim i Eric Carmen. To propozycje na początek tej godziny.

0: jedna z najbardziej poruszających ballad. Eric Carmen, All By Myself. Utwór, który później wielokrotnie był nagrywany, chyba taką najsłynniejszą wersję w latach 90. nagrała Celine Dion. Słuchajcie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii na zegarze 21 minut po 14. Kolejne propozycje na piątkowe popołudnie, bo hasło piątek jest dzisiaj istotne, bo przecież przed nami w końcu trochę wolnego i weekend. Kolejne muzyczne propozycje to Pet Shop Boys, Domino Dancing, a później pojawi się na antenie Radia Plus Alan Person Project.
1: Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: W Action

0: zawsze niskie ceny, duży uśmiech.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Szefie, kierowniku złoty, no tak wyszło.
5: Widzę, a nie mówiłem? A więc Paciorek.
4: Zmówić?
5: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
6: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe, docieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Na zegarze 3 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Alan Pearson Project. Trwa wielkie odliczanie do Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym będzie Radio Plus, nasza specjalna ekipa, Marek Sierocki i Janek Pasterski. A podczas tego festiwalu między innymi specjalny koncert poświęcony twórczości gościa Marka Sierockiego, gościa najbliższego muzycznego alfabetu.
1: Dzień dobry, mówi Bogdan Olewicz. W niedzielę o godzinie 15 będę miał przyjemność być gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radio Plus. Postaram się opowiedzieć także pewne historie związane z utworami, które w życiu popełniłem.
0: No i z pewnością będzie także mnóstwo zaproszeń na festiwal, na ten wyjątkowy koncert. Jeden z wielu koncertów, na którym będą piosenki, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. W niedzielę po 15 Marek Sierocki, Trasriki i Poveri.

przepiękna piosenka Freddiego Mercury. To oczywiście jego solowy projekt poza zespołem Queen, Great Pretender. Na naszej antenie za parę minut ABBA, później Fleetwood Mac, a dzisiaj po godzinie 20. Przypominam, bawimy się. Marek Sierocki miksuje taneczne przeboje, to będzie prywatka. Lato 80. jak to u Marka, bo to jego ukochana dekada, moja zresztą też, ale na pewno będą też piosenki starsze i nowsze. Wszystko po 8 dzisiaj wieczorem.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kirii Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kirii Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Wow.

0: Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

To Fleetwood Mac na antenie Radia Plus na finał tej godziny, 3 minuty do 15. Kolejną godzinę rozpoczniemy oczywiście od serwisu informacyjnego. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce. A po serwisie kolejne piosenki. Będzie m.in. Hotel California Eagles. Pojawi się również Zbigniew Wodecki. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Pożar lasu pod Warszawą wciąż nie został opanowany. Za chwilę szczegóły. Czy po Krakowie będą referenda w kolejnych miastach? Pytamy w Kielcach. 9 księży salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Na razie spędzi w areszcie 3 miesiące. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Ogień w Międzylesiu pod Wołominem objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. O szczegółach teraz nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
2: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także Wojska Obrony Terytorialnej i Lasy Państwowe. Deklarację pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili Słowacy, przekazał premier Donald Tusk.
4: W razie potrzeby będziemy mobilizować.
2: Walczących z ogniem strażaków wspiera lokalna społeczność.
5: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
6: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
2: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta Miński Remigiusz Górniak. Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Po odwołaniu prezydenta Krakowa w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o podobnych referendach. Jak sytuacja wygląda w Kielcach, sprawdzała Weronika Wawrzczyk.
7: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
8: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
7: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
9: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
7: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
10: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
7: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
1: Weronika Wawrzczyk, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zginęli za wiarę w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. 9 salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. To ksiądz Jan Świerc i 8 jego towarzyszy. Uroczysta beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Łączyła ich miłość do ludzi, mówi delegat arcybiskupa krakowskiego do spraw kanonizacyjnych, ksiądz dr Andrzej Stomber.
11: Wyróżniała ich w obozie i to zauważali współwięźniowie, że ci ludzie nie byli załamani. Była jakaś siła ducha, która motywowała do normalnego funkcjonowania w nieludzkich warunkach, a tą siłę czerpali z wiary w Boga.
1: Beatyfikacja rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 9:00, modlitwą o 10:00 uroczysta msza święta.
12: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Radomskie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się dziś w Teatrze Powszechnym w Radomiu. To przede wszystkim okazja do podziękowań wszystkim tym, którzy realizują te zadania i misję na co dzień. Pani Bożena opiekuje się 4 dzieci.
13: Tak prowadziłam swoje życie, żeby takie warunki stworzyć, żeby móc założyć taką rodzinę i prowadzić. Mam i wnuczki, mam dzieci. Wspierały nas, to ich inicjatywa też.
12: Rodzicom zastępczym dziękowali prezydent Radomia oraz jego zastępczy Marta Michalska-Wilk.
14: Chcemy dzisiaj Państwu życzyć przede wszystkim siły, zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z tego, co robicie. To dzięki rodzicom zastępczym, opiekunom, ale także wszystkim osobom, które każdego dnia wspierają dzieci i młodzież, oni mogą powiedzieć: mamy dom.
12: Jutro święcenia prezbiteratu o godzinie 10 w katedrze radomskiej. Opieki Najświętszej Maryi Panny biskup Marek Solarczyk udzieli święceń kapłańskich diakonowi Szymonowi Maliborskiemu z parafii świętego Mikołaja w Końskich.
15: Dla mnie to jest wielka radość, a jednocześnie czuję również wielką odpowiedzialność. Często słyszę to pytanie, co mnie skłoniło, żeby w takich trudnych czasach wybrać akurat taką drogę. Myślę, że to właśnie w tych czasach ma to swoją szczególną wartość. Może właśnie nie dlatego, że jest łatwo. Wiem, że to są trudne czasy dla Kościoła, ale ja od tego nie uciekam.
12: A na koniec zachęcamy do modlitwy w intencji nowego kapłana i o nowe powołania kapłańskie.
15: Radio Plus. Jest łatwo. Wiem, że to są trudne czasy dla Kościoła, ale ja od tego nie uciekam.
12: A na koniec zachęcamy do modlitwy w intencji nowego kapłana i o nowe powołania kapłańskie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: Na zegarze 6 minut po 15 to już zdecydowanie bliżej niż dalej do końca dnia pracy i do początku weekendu. Zapraszam do słuchania Radia Plus. Eagles za chwilę, później Zbigniew Wodecki. Radio.

0: To dzięki tej piosence świat usłyszał o Gloria Estefan i o formacji Miami Sound Machine. No jasne, że Miami, no bo skąd takie latynowskie klimaty? Rok 85, wtedy muzyka latynowska nie była popularna w Stanach Zjednoczonych. To był pierwszy taki przebój. No a później to już wiadomo, że ta muzyka latino to w wielu miejscach się pojawia. Zresztą teraz też jest bardzo, bardzo popularna. Ale w latach 80 to Gloria Estefan przecierała szlaki. Na antenie Radia Plus za chwilę Louis Armstrong, później Rod Stewart, na zegarze 23 minuty po trzeciej.
1: Reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
10: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
9: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
10: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
9: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
10: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
17: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
18: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
19: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
20: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
21: Magda Gliszczyńska
20: i Wojtek Sałek.

Za 25 minut godzina 16 to jest Rod Stewart i przebój Baby Jane, 81 lat i ciągle aktywny. Choć ostatnio zapowiedział, że nie będzie tak dużo koncertował. To, że w ogóle koncertuje w tym wieku, to jest niesamowite. Zresztą w tamtym roku był w Polsce, zagrał 2 koncerty. No jasne, że to nie jest już 30-latek, nie skakał po scenie, ale ciągle energia jest. Zresztą to pokolenie właśnie tych artystów, którzy od lat na scenie mają już po 70-80 lat, no i ciągle się nieźle trzymają, prawda? No choćby cały zespół Rolling Stones, Mick Jagger czy Keith Richards, no to przecież panowie ciągle pełni werwy, a umówmy się, oni zbyt higienicznego życia nie prowadzili. Wiadomo, w lata 60. dużo szaleństwa, dużo różnych atrakcji, więc wydawałoby się, że no raczej to powinni mieć trudniej trochę w tym wieku, a oni tymczasem całkiem nieźle dają sobie radę. No cóż, po prostu rock and roll konserwuje. Rockset na naszej antenie teraz, później Czerwone Gitary i Bananarama. To jest piątkowe popołudnie, odliczamy czas do końca dnia pracy. Na zegarze jest 15:36.

0: Za 14 minut, godzina 16, to Bananarama. Dobra rozgrywka przed tym, co wieczorem, bo takie właśnie taneczne, dynamiczne przeboje będzie serwować Marek Sierocki na naszej prywatce. Zresztą ja też coś jeszcze od siebie zaproponuję, bo za parę minut Shaki Stevens również będzie do tańca, a później Robert Gawliński, a o 16 najważniejsze informacje.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
3: Morniny są...
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety.

0: Ecogy z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
1: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 16. Finał należy do Roberta Glińskiego i piosenki o sobie samym. Za moment na naszej antenie serwis, później kolejne nasze propozycje na to piątkowe popołudnie, a muzycznie będzie między innymi Sunshine, Reggae i Laidback.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Służby zatrzymały podejrzanego o szpiegostwo, pracował w polskiej grupie zbrojeniowej. Kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Litewkę, był trzeźwy. Rozpoczyna się sezon na truskawki. O to, jakie są najlepsze, pytaliśmy w Katowicach. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach teraz Bartosz Łojewski.
2: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
1: Bartosz Łojewski, dziękujemy. Mężczyzna był trzeźwy. Są nowe informacje w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma wyniki badań toksykologicznych 57-latka.
3: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez kierowcę samochodu, gdy jechał rowerem. Kierowcy grozi teraz 8 lat więzienia. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i był pod wpływem narkotyków. Policja zatrzymała 26-latka z powiatu kluczborskiego. Zwrócił uwagę patrolu, bo nie miał kasku, a jego hulajnoga miała siodełko, czyli według przepisów jest motorowerem.
4: Mężczyzna nie potrafił także logicznie wyjaśnić swojego niebezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym. Policjanci wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany. Przeszukanie potwierdziło podejrzenie mundurowych, że mężczyzna może posiadać narkotyki.
1: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Mężczyzna miał narkotyki zarówno przy sobie, jak i w domu. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W całym kraju trwają zbiory truskawek, a ceny wciąż są relatywnie wysokie. Najtaniej jest w Hurcie 15-20 zł za kilogram. Najdrożej w mniejszych sklepach nawet ponad 25 zł. Chętnych jednak nie brakuje.
5: Za smak, wygląd. Są słodkie.
6: Można je jakoś przerabiać?
5: Tak, można zrobić z nich koktajl, można zrobić z nich super ciasto.
6: Zdrowe?
5: Bardzo zdrowe. Dużo witaminy C.
7: Już zakupiłem, proszę pana, kilogram. Właśnie dźwigam tu.
8: Dobrze umyć przede wszystkim, bo nie wiadomo, co to tam na nich jest, jak to jest, jeśli chodzi o hodowlę. A najlepsze są te małe.
9: A, szejki. Uwielbiam truskawkowe. I właśnie po to tu po nie przyszło. Smaczne, z lodami, takie orzeźwiające.
1: Na giełdzie warzywno-owocowej w Katowicach był Darek Brombosz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
11: Dzisiaj minimalnie cieplej niż wczoraj. Wczoraj było 18-19 stopni, teraz patrzę na termometr 21 stopni. Tak to będzie wyglądać do końca dnia, bo błękitne niebo nad nami. Troszkę chmury, ale nie są to chmury deszczowe. Jutro może pojawić się przelotny deszcz i będzie też około 20 stopni. Ciśnienie wysokie, tak jak wczoraj, 1021 hektopaskali.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
11: Ja należę do tych, co też pochłaniają truskawki i nie mogę się doczekać, ale czekam też z drugiej strony na to, żeby te ceny jednak mimo wszystko trochę spadły i mam nadzieję, że tak będzie. Dobrze, no to na truskawki czekamy, na weekend czekamy, bo powoli się rozkręca. Na zegarze 4 minuty po godzinie 16. Mamy piątek, 29 dzień maja. No to zaczynamy Popołudnie Plus, na które zaprasza Wojtek Salek.

0: To za chwilę zaczynamy ostatni w tym tygodniu magazyn w rytmie wydarzeń, a radomskie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziś odbyły się w Teatrze Powszechnym w Radomiu. To przede wszystkim okazja do podziękowań wszystkim tym, którzy realizują te zadania i misje na co dzień. Pani Bożena opiekuje się 4 dzieci.
1: My jesteśmy pogotowiem rodzinnym, więc 2 lata już są u nas, takie nasze dzieci, tak? To mnie zawsze pociągało. Tak prowadziłam swoje życie, żeby takie warunki stworzyć, żeby móc założyć taką rodzinę i prowadzić.
2: Pani też ma swoje własne dzieci?
1: Mam i wnuczki, mam dzieci. Wspierały nas, to ich inicjatywa też.
0: No właśnie, Magda Gliszczyńska wybrała się na te obchody i za chwilę opowie, jak to dzisiaj wyglądało. Natomiast w województwie jest świętokrzyskim trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, jak mówi nam Agata Centkowska, naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Końskich. W 6 koneckich szkołach powiatu czeka na uczniów 505 miejsc. Przygotowane zostały dla nich także nowe kierunki.
2: W tamtym roku otworzyliśmy technika programistę, a w tym roku mamy technik cyberbezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. Przekształcony został również kierunek technik architektury krajobrazu na technikę architektury krajobrazu i arborystyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1. I to też jakby traktujemy jako nowy kierunek.
0: Marcin Prejs za chwilę więcej opowie, natomiast Radek Mizera zaprosi nas na festyn parafialny u radomskich pallotynów. Co się będzie tam działo już w sobotę, o tym też opowiemy jeszcze w tej godzinie. Zapraszam, za chwilę zaczynamy magazyn w rytmie wydarzeń.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Radomskie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się dzisiaj w Teatrze Powszechnym w Radomiu. To przede wszystkim okazja do podziękowań wszystkim tym, którzy realizują te zadania i misje na co dzień. Magda Gliszczyńska również tam była i przygotowała ten materiał.
2: Są potrzebne takie rodziny, bardzo potrzebne.
3: Dla mnie rodzicielstwo zastępcze to jest coś niebywałego.
4: Podziękowanie za dziecko.
5: To jest wymiar prawdziwego, nowoczesnego, dobrze rozwijającego się miasta, że każdy radomianin jest zaopiekowany, może czuć się potrzebny, czuje miłość i w wymiarze ekonomicznym także ma dach nad głową. To państwo otworzyliście swoje serca, otworzyliście swoje domy dla nich, a my dzisiaj jesteśmy, stojąc przed państwem, gotowi powiedzieć dziękujemy.
6: Rodzicom zastępczym dziękował dziś prezydent Radomia Radosław Witkowski. To te osoby na co dzień realizują hasło Rodzic na zastępstwo, miłość na zawsze. W Radomiu funkcjonuje 189 rodzin zastępczych, spokrewnionych i instytucjonalnych, w których przebywa w sumie 360 dzieci. Tylu najmłodszych otrzymuje dom, opiekę, wychowanie i przede wszystkim miłość.
7: Laskowska Zofia, babcia, wychowuje wnuka. No dla mnie taki dzień, no to jest, początkowo przykro było, ale teraz to już jest super.
3: Ja nazywam się Ewelina i dla mnie rodzicielstwo zastępcze to jest coś niebywałego, gdzie miłość jest tak samo jak w rodzinach domowych. I jedno dziecko pod opieką.
6: Dlaczego zdecydowała się pani na rodzicielstwo zastępcze?
3: Nie miałam wyjścia. To serce tak podpowiadało. Nie mogłam postąpić inaczej. Dlatego, że bardzo dużo dzieci potrzebuje właśnie takiego ciepłego domu, gdzie można podzielić się tą miłością.
8: Babcią jestem, wnuczka mam. No, bo tutaj taka...
4: Który był zabrany. Odzyskane dziecko już
8: no
4: jest.
8: No i ja się nim tutaj opiekuję, zajmuję, wychowuję.
6: Czym dla was jest to rodzicielstwo zastępcze?
8: No tak, no właśnie.
6: Szczęściem
8: dla niej dziecku, tak.
4: Bo
8: szansy na...
4: jest babcią, a ja prababcią.
8: Także we dwie
4: cały
8: tutaj.
4: Cały czas łzy w oczach. I podziękowanie za dziecko.
2: Bożena.
6: Pani Bożeno, ile dzieci pod opieką?
2: Czworo. Cudowne.
6: Kiedy trafiły do państwa?
2: My jesteśmy pogotowiem rodzinnym, więc 2 lata już są u nas. Nasze dzieci, tak?
6: Potrzeba serca?
2: Tak. To mnie zawsze pociągało i w tą stronę zawsze. Tak prowadziłam swoje życie, żeby takie warunki stworzyć, żeby móc założyć taką rodzinę i prowadzić.
6: Pani też ma swoje własne dzieci?
2: Mam i wnuczki, mam dzieci.
6: Jak zareagowały, że pani chce pomagać?
2: Wspierały nas. To ich inicjatywa też. Nie trzeba mówić, tylko trzeba iść, ruszyć.
6: Jak pani oceni tę rolę rodzicielstwa zastępczego w tym współczesnym świecie, kiedy rzeczywiście no, nie brakuje też takich dzieci, które potrzebują opieki, troski, miłości rodzicielskiej?
2: Są potrzebne takie rodziny, bardzo potrzebne. No gdzie te dzieci mają się udać? Do domu dziecka? Staramy się ich traktować normalnie, tak? Tak jak domowników, jak dzieci nasze, jak nasze dzieci, no z szacunkiem i z miłością.
6: Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. Marcin Gierczak, dyrektor ośrodka.
9: Przede wszystkim to jest święto rodziców zastępczych, osób, które po cichutku i często tak bez żadnych fleszy pracują 7 dni tygodni, 24 godziny na dobę, a dzisiaj jest to święto i trzeba ich docenić i o to chodzi.
6: W ramach obchodów uczestnicy obejrzeli spektakl Okno na Parlament. Życzenia wszystkim zaangażowanym w to dzieło w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego złożyła Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
10: To, co robicie, to nie jest zwykła pomoc. To misja. Dzięki wam dzieci odzyskują spokój, wiarę w dorosłych, wiarę w drugiego człowieka i radość z dzieciństwa. To dzięki rodzicom zastępczym, opiekunom, ale także wszystkim osobom, które każdego dnia wspierają dzieci i młodzież, oni mogą powiedzieć: mamy dom. Tego, co dobre i tego, co piękne, szanowni państwo, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla was wszystkich. Bardzo dziękuję.
6: Patronem medialnym obchodów było Radio Plus Radom.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
5: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Za 28 minut będzie godzina 17. W województwie świętokrzyskim trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wnioski ósmoklasistów przyjmują też koneckie placówki. Ile miejsc przygotowały one dla tegorocznych absolwentów podstawówek? Czy otwierają jakieś nowe kierunki? Do kiedy ósmoklasiści mogą składać wnioski i w jaki sposób? No to spróbujemy usłyszeć odpowiedzi na te pytania, a Marcin Prejs rozmawia z naszym gościem właśnie na ten temat.
2: W Radiu Plus gościmy dzisiaj panią Agatę Centkowską, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: W województwie świętokrzyskim trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Pani naczelnik, ile miejsc dla pierwszoklasistów przygotował w swoich szkołach powiat konecki?
3: Mamy zabezpieczonych 505 miejsc dla ósmoklasistów, ale jeżeli zgłosi się ich większa liczba, to też mamy możliwość ich przyjęcia.
2: Najwięcej miejsc w której ze szkół będzie?
3: Najwięcej, czyli 4 oddziały będzie otworzonych w drugim liceum ogólnokształcącym.
2: Czyli 505 miejsc, no być może więcej, a ósmoklasistów w powiecie koneckim ilu jest?
3: 630. I są to dzieci z terenu całego powiatu, tak, czyli zwykle około 20-25% ubywa nam poza powiat, więc ta liczba na ten moment to 505 jest taka realna do przyjęcia, ale jeżeli by znaleźli się uczniowie, którzy by chcieli jeszcze się uczyć, to miejsca się dla nich znajdą.
2: W ciągu ostatnich lat ta liczba ósmoklasistów zmniejsza się?
3: Tak, zmniejsza się z roku na rok, jest coraz mniej, chociaż w ostatnich dwóch latach się jakby troszkę wypłaszczyło, że tak powiem, ten zjazd ósmoklasistów, czyli w tamtym roku mieliśmy podobną liczbę. 40-30 osób jest mniej niż w stosunku do tamtego roku. To nie jest duży zjazd, bo były takie zjazdy liczby już około 200 na rok.
2: A tendencja jaka jest?
3: Tendencja na przyszłość, kilka następnych lat jest na takim podobnym poziomie, czyli około 600 uczniów będziemy mieli, a później no to znowu jest jeszcze większy zjazd liczby. Wydaje mi się, że to będzie za jakieś 5 lat. Czyli te 5 lat jeszcze tak będzie w miarę bezpiecznie.
2: Dobrze, panie naczelnik, wróćmy do tej rekrutacji. Proszę powiedzieć, czy są jakieś nowe kierunki, które proponujecie w tym roku ósmoklasistom? Znaczy proponują wasze szkoły oczywiście.
3: W tamtym roku otworzyliśmy technika programistę, a w tym roku mamy technik cyberbezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. Przekształcony został również kierunek technik architektury krajobrazu na technikę architektury krajobrazu i arborystyki i to też jakby traktujemy jako nowy kierunek.
2: W jakiej szkole?
3: W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1.
2: Panie naczelnik, rekrutacja, tak jak mówiliśmy, do szkół ponadpodstawowych trwa już jakiś czas. Do kiedy ósmoklasiści powinni składać wnioski do wybranych przez siebie szkół?
3: Termin rekrutacji trwa do 18 maja, czyli już się rozpoczął. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 24 czerwca do godziny 15.
2: W jaki sposób ósmoklasiści mogą to zrobić?
3: Już wzorem lat ubiegłych, czyli trzeci rok z rzędu prowadzimy rekrutację elektroniczną. Jest na stronie powiatu podany link do strony, gdzie uczeń musi się zalogować i tam wypełnić wniosek, przesłać go w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym rodzica lub jeśli rodzic nie chce podpisywać elektronicznie, to przyjęta jest forma, że wydrukować ten wniosek, podpisać papierowo i zanieść do szkoły.
2: Takich szkół ósmoklasista wybiera 3, tak? Znaczy maksymalnie 3.
3: Maksymalnie w ramach jednego powiatu uczeń może wybrać 3 szkoły, jednak w ramach jednej szkoły może wybrać tyle liczby oddziałów, jako szkoła proponuje.
2: Dobrze, no i wspomniała pani, że ta rekrutacja już przez pewien czas jest prowadzona. Młodzi ludzie czekają na ostatnią chwilę, czy logują się już do systemu?
3: Wydaje mi się, że dosyć szybko się dzieci z tym zapoznały i się logują, bo już mamy około 250, którzy się już zalogowali.
2: Panie naczelnik, tak jak pani mówiła, do 24 czerwca ósmoklasiści powinni złożyć wnioski do wybranych przez siebie szkół, a kiedy dowiedzą się o ewentualnym przyjęciu do nich?
3: 14 lipca zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych. Wtedy uczniowie będą musieli dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i świadectwo z egzaminu ósmoklasisty, a 17 lipca ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły będą opublikowane.
2: A mówiła to pani Agata Centkowska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Thank you.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Wiele atrakcji przygotowali organizatorzy festynu parafialnego, który odbędzie się już jutro 30 maja w godzinach od 15 do 22 przy kościele świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny na radomskim Młodzianowie. Ale więcej o tym opowie już teraz Radosław Mizera i nasz gość.
2: Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Rafał Czekalewski, proboszcz parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny na radomskim Młodzianowie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.

0: Wszystkich, którzy chcą naszą parafię odwiedzić, bardzo serdecznie zapraszamy, nie tylko dla parafian, ale także dla mieszkańców Radomia i mieszkańców spoza miasta.
1: Będzie szczególna okazja do podziękowania wszystkim dzieciom?
0: Oczywiście, o dzieciach pamiętamy jak najbardziej, zbliża się Dzień Dziecka, więc to wydarzenie też zostanie zaakcentowane.
1: Wszystko zaczyna się o godzinie
0: 15.
1: I jaki jest program dalszy?
0: Ruszamy o godzinie 15. Powitaniem otworzy festyn ksiądz wiceprowincjał, ksiądz dr Grzegorz Kurb z Warszawy, który pochodzi z naszej diecezji radomskiej. W programie między innymi będziemy gościli szkołę Gym Art, będzie pokaz sztuk walki, będzie nasz parafianin pan Maciej Grzegorzewski wykonywał akrobatykę w tym znaczeniu, że ta akrobatyka to są kule ogniste, więc też ciekawy bardzo pokaz. A wśród artystów będziemy gościli m.in. radomskiego rapera i ewangelizatora Łukasza Wiecznego Wieczorka, chór Gospel Radom, zespół Karabanio, Schole Dziecięcą, a zabawę taneczną o godzinie 20 poprowadzi zespół Happy ze Skaryszewa wraz z DJ-em Cino. I tu uwaga, to jest ksiądz wikariusz, ksiądz Marcin Majewski, który jest też opiekunem grupy pielgrzymkowej Biała Jedenastka.
1: A więc wszystko zapowiada się rewelacyjnie, program bardzo, bardzo bogaty, księże.
0: Tak, poza tym będzie też policja z miasteczkiem edukacyjnym. Wczoraj dostałem wiadomość, że na godzinę przyjedzie do nas radiowóz policyjny Mustang, który tak zagości na terenie naszej parafii.
1: Wszystkim
0: będzie
1: znane auto.
0: Niektórzy chcą go unikać, a tu będzie okazja do tego, żeby można go zobaczyć. Będzie też straż pożarna, pogotowie, straż miejska. Ważne, myślę, też dla starszych osób, ale też dla kobiet. Idziemy w profilaktykę zdrowia. PZU Zdrowie będzie przeprowadzało profilaktykę zdrowego stylu życia poprzez wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, ale też profilaktykę raka piersi u kobiet i chorób układu krążenia. Więc i zabawa, i coś dla zdrowia, i coś duchowego. Wszystko w odpowiednich proporcjach.
1: Czyli co, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na to duże wydarzenie, które już 30 maja na terenie parafii na Radomskim Młodzianowie.
0: Jest, serdecznie zapraszam w imieniu całego zespołu duszpasterskiego, ale także Rady Parafialnej, bo tutaj ogromny wkład ma też Rada Parafialna, która jest zaangażowana bardzo mocno, na to wydarzenie w sobotę 30 maja w godzinach od 15 do 22. I cieszę się, że Radio Plus Radom też objęło patronat i będzie z nami podczas tego wydarzenia.
1: A zapraszał ksiądz Rafał Czekalewski, proboszcz parafii świętego Józefa Ulubieńca Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, szczęść Boże i pozdrawiam.
2: Pięknie to zapowiada się, to jutro, natomiast Wiedni Letnisko, też festyn, połączony z parafią i z gminą i też mamy patronat nad tym wydarzeniem, o czym później wam jeszcze opowiem i będę was zapraszać. Zresztą zawsze można zaglądać na naszą stronę radioplus.pl. Tam o tych wydarzeniach piszemy, szczegółowe programy również tam się pojawiają.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
2: 7 minut pozostało do godziny 17, to znaczy, że za 7 minut najświeższe wiadomości, a później kolejna część naszego magazynu w rytmie wydarzeń, na której już teraz zapraszam.

0: Reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście! Tylko w Centrum Rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum Rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum Rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic. Ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
10: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
9: Interwencje.
11: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
9: Opinie.
12: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
9: Fakty.
13: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom.
1: Grozi mu dożywocie, mężczyzna miał szpiegować w polskiej grupie zbrojeniowej. W poniedziałek nocna prohibicja w całej Warszawie stanie się faktem. Powiemy też o pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
2: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
1: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu ABW. Zatrzymany jest Polakiem, grozi mu nawet dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rumunia wydala rosyjskiego dyplomatę po tym, jak rosyjski dron wleciał do Rumunii i ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata. Polska zapewnia o solidarności i koordynacji działań w tej sprawie z sojusznikami z NATO, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
1: Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Już w poniedziałek nocna prohibicja w całej Warszawie stanie się faktem. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano w stolicy nie będzie można kupić alkoholu w sklepie ani na stacji benzynowej. Do tej pory taki zakaz obowiązywał tylko w 2 dzielnicach miasta. Mateusz Chustun.
4: Zdaniem władz stolicy pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ sprawdził się. Od listopada, kiedy wszedł w życie, do stycznia liczba interwencji Straży Miejskiej w tych częściach miasta spadła o 15%.
5: Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko, w związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
4: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Alkoholu w nocy nie kupimy więc od poniedziałku na stacjach benzynowych, kioskach czy w sklepach monopolowych. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale z wyłączeniem opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kalwaryjskie wzgórze w Piekarach Śląskich zapełni się pielgrzymami z całej Polski. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W tym roku pod hasłem Uczniowie, misjonarze, mówi rzecznik archidiecezji katowickiej ksiądz Rafał Skitek.
6: To również temat roku duszpasterskiego przeżywanego obecnie w kościele w Polsce. Początek pielgrzymki o godzinie 8, godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Pannie, później wspólny różaniec, a następnie procesja z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej na Kalwaryjskie Wzgórze. Punkt najważniejszy, czyli msza święta, rozpocznie się o godzinie 11.
1: Głównym celebransem liturgii będzie regens penitencjarii apostolskiej biskup Krzysztof Nykiel. Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od 700 lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 roku.

Ciepło, nie jest słonecznie, jutro trochę więcej chmur i synoptycy mówią, że przelotnie może popadać deszcz. Mam nadzieję, że niedużo, jeżeli mówimy o tych festynach parafialnych, chociażby o czym była mowa w poprzedniej godzinie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Trochę się zmieniło, miało być cieplej w niedzielę, a w niedzielę patrzy 21 stopni. Tak jak dzisiaj mniej więcej. No to zaczynamy. 4 minuty po godzinie 17. Kolejna godzina piątkowego popołudnia plus w Radiu Plus Radom. Wojtek Sarek, dzień dobry, zapraszam. Za chwilę reporterzy Radia Plus Radom pojawią się.

0: to za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. Przeniesiemy się do Końskich, bo tam uroczyście oddana została do użytku Komenda Państwowej Straży Pożarnej. Nowoczesny obiekt znajduje się przy ulicy Warszawskiej, a brygadier Ryszard Stańczak, komendant powiatowy PSP w Końskich, to nam właśnie powiedział.
1: Nowy budynek, który jest na miarę XXI wieku, w sumie kosztował prawie 27 milionów złotych. Strażacy, którzy służą w tym obiekcie, są zadowoleni. Tego się nie da porównać z budynkiem na ulicy Strażackiej, aczkolwiek mamy sentyment do tamtego budynku. To jest XXI wiek, a tam powiedzmy XX. To są zupełnie inne miejsca, zupełnie inne warunki pracy i służby.
0: Marcin Prejs z mikrofonem tam się wybrał, za chwilę opowie więcej, jak to wszystko wygląda. A w niedzielę 31 maja na scenie Kotłownia Radomskiego Teatru odbędzie się pierwsza premiera zrealizowana w ramach nowego projektu. Co to za projekt, na czym on polega, jaka to będzie premiera? Dzisiaj na próbie medialnej była Magda Gliszczyńska i więcej opowie. No i lato się zbliża, sezon letni. Będą poszukiwani ratownicy wodni. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak wygląda praca takiego ratownika? O tym też opowiemy. Kamil Lewera tym tematem się zajął. Na zakończenie tradycyjnie oczywiście zaprosimy Was jeszcze na aktualności Radia Watykańskiego.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka przeprowadzone zostały dzisiaj w Końskich. Uroczystość była okazją do oficjalnego otwarcia nowej komendy koneckich strażaków oraz nadania miejscowej jednostce sztandaru, a o tym już teraz opowie więcej Marcin Prejs, który wybrał się na te uroczystości i przygotował ten materiał.
2: O pełnej wrażliwości służbie strażaków mówił podczas mszy świętej rozpoczynającej strażacką uroczystość w Końskich biskup radomski Marek Solarczyk.
3: Dzięki wam jesteśmy bezpieczni. Niesiecie tę wrażliwość i chcecie ją nieść. I czynicie wszystko, żeby wasze działania były jak najbardziej skuteczne i wtedy, kiedy ratujecie, ale wtedy, kiedy też edukujecie, przypominacie, wskazujecie, co jest potrzebne, żeby było bezpiecznie. Niech Bóg wam błogosławi, niech święty Florian chroni i wyprasza potrzebne łaski dla siły męstwa i wytrwałości.
2: Po mszy uroczystości przeniosły się na plac przed Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Tu uroczyście oddany został do użytku nowy budynek miejscowych strażaków. Brygadier Ryszard Stańczak, komendant powiatowy PSP w Końskich.
4: Nowy budynek, który jest na miarę XXI wieku, w sumie kosztował prawie 27 milionów złotych. Strażacy, którzy służą w tym obiekcie, są zadowoleni. Tego się nie da porównać z budynkiem na ulicy Strażackiej, aczkolwiek mamy sentyment do tamtego budynku. To jest XXI wiek, a tam powiedzmy 20. To są zupełnie inne miejsca, zupełnie inne warunki pracy i służby.
2: Potwierdza to młodszy brygadier Mariusz Czapelski. Jak mówi, koneccy strażacy bardzo cieszą się z nowego obiektu.
5: Bardzo się cieszymy, jak przyjeżdżamy strażacką, to już nie chcielibyśmy tam wrócić. No bardzo dużo miejsca, garaże, w których przetrzymujemy wreszcie tak sprzęt, jak chcieliśmy. Zupełnie inne warunki do pracy, nowoczesne stanowisko kierowania, nowoczesny system łączności, nowa serwerownia, wszystko działa tak jak należy. Jest w sumie stabilny internet, różnie to bywało w starej komendzie. Także no, cieszymy się, nie mogliśmy się doczekać tego święta, żeby tą remizę wreszcie oficjalnie przyjąć, poświęcić, no i służyć tutaj dalej z takim no, jak największym pożytkiem dla lokalnej społeczności.
2: Nową remizę poświęcił biskup Marek Solarczyk. Ordynariusz radomski poświęcił także nowy sztandar, który przekazany został miejscowym strażakom, kapitan Jacek Suder.
6: Z jednej strony jest zaprezentowany, tak jak we wszystkich sztandarach, tutaj orzeł biały na tle biało-czerwonego tego krzyża. Z drugiej strony znajduje się święty Florian, jest też podpisany sztandar, właśnie mamy tam ozdobnymi literami Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich napisany, jest także motto Bóg, honor, ojczyzna. Sztandar teraz wymienia nasz poprzedni, który mieliśmy zatytułowany dla jednostki ratowniczo-gaśniczej, ponieważ poprzedni był jeszcze wiele lat temu fundowany sztandar. Nie było wtedy jeszcze tej komendy powiatowej. Teraz możemy powiedzmy w pełni swoją banderą się reprezentować na uroczystościach.
2: W uroczystości w Końskich wziął udział m.in. nadbrygadier Grzegorz Szyszko, zastępca komendanta głównego PSP oraz starszy brygadier Marcin Haruba, komendant świętokrzyski Państwowej Straży Pożarnej. Jak mówił, święto strażackie jest okazją do podziękowań.
7: Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej za codzienną służbę, poświęcenie i profesjonalizm. Dziękuję za gotowość do niesienia pomocy, za odwagę i odpowiedzialność, dzięki którym strażacki mundur niezmiennie cieszy się społecznym zaufaniem.
2: Uroczystość była okazją do podziękowań, ale i do złożenia życzeń strażakom.
8: Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, wytrwałości.
6: Tyle samo powrotów, co wyjazdów na pewno. Bezpieczeństwa.
8: Żeby nie było osób poszkodowanych wśród strażaków, jak i osób, którym udzielamy pomocy. No i cóż więcej. Więcej zapału.
9: Cierpliwości też z ludźmi, współpraca nieraz jest trudna. Nie każdy jakby to po prostu rozumie, można powiedzieć, z zewnątrz, więc tej cierpliwości też, żeby to wszystko jakoś działało i funkcjonowało.
8: Na alarm my się zbieramy, zostawiamy własne życie, prywatne obowiązki i wyjeżdżamy. To można powiedzieć, że czasami to jest tak rodzinne. Mój dziadek należał do ochotniczej straży, później ojciec, bracia, wszyscy, no i teraz kontynuujemy tą tradycję.
9: Myślę, że pierwsze wyjechanie do akcji, ta adrenalina i później to już po prostu samo się dzieje, że człowiek chce wyjeżdżać, no i takie powiedzenie mamy, że strażakiem się jest, a nie bywa. Także zawsze o każdej porze dnia i nocy jesteśmy gotowi, żeby wyjeżdżać i pomagać ludziom ratować ich dobytek lub mienie i życie.
2: Satysfakcja jest z tej pracy?
9: Jak najbardziej, w 100%.
2: Podczas strażackich uroczystości w Końskich nie zabrakło także wręczenia medali, wyróżnień i awansów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
4: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: A w niedzielę na scenie Kotłownia Radomskiego Teatru odbędzie się pierwsza premiera realizowana w ramach nowego projektu. Sceny inicjatyw aktorskich. Na próbie medialnej była Magda Gliszczyńska.
2: Witam Państwa na pokazie przedpremierowym tego, co poszło nie tak. W roli głównej ja, we własnej osobie. Wam!
3: Inauguracyjnym spektaklem w ramach sceny inicjatyw aktorskich będzie Spowiedź Boga Niewszechmogącego. Przedstawienie według autorskiego tekstu Jakuba Niedzielskiego. Zapowiada i zaprasza Jarosław Rabenda, dyrektor teatru.
4: Ostatni akcent sezonu 2025-26, czyli premiera numer 8. Dzisiaj inaugurujemy scenę inicjatyw aktorskich. To ma być takie miejsce bardzo swobodnej wypowiedzi artystycznej, osobistej, często prywatnej niemal, a zatem wypowiedzi, która nie musi mieć w ogóle nic wspólnego z linią repertuarową teatru. Pełną odpowiedzialność ponosi artysta, który przynosi, proponuje tekst, który sobie go przygotowuje z osobami, które do tego zaprosi. Krótko mówiąc, nasi członkowie naszego zespołu będą mogli się tutaj wyżyć artystycznie w sposób dla nich najbardziej odpowiedni. Inaugurujemy tę scenę spektaklem Spowiedź Boga Niewszechmogącego autorstwa Jakuba Niedzielskiego. To jest taka opowieść o młodym człowieku, który uważa się za Boga, może jest Bogiem, a może tylko się uważa, w każdym razie, który dochodzi do przekonania, że jego własne dzieło trochę go zawiodło. A co z tego wynika, to już opowie Państwu sam artysta Jakub Niedzielski.
5: I jestem autorem tego całego zamieszania, w którym tutaj teraz uczestniczymy. Autorem bardzo wielowymiarowym, powiedziałbym. Jest to dzieło, w którym, tak jak dyrektor mówił o możliwości wyżycia się artystycznego przez nasz zespół, to jest właśnie takie dzieło, w którym wyżywam się na tylu płaszczyznach, na ilu potrafię. Czyli jestem autorem tekstu, jestem reżyserem, jestem autorem scenografii i występuję tutaj. Także wszelkie możliwości kreacji staram się wykorzystać. Dlatego też jest to spektakl dla mnie bardzo ważny, bo z jednej strony właśnie jest przesiąknięty mną, a ja jestem przesiąknięty nim. I od już dłuższego czasu bardzo się ze sobą zżyliśmy i przez to mam też parę nieprzespanych nocy za sobą. Natomiast jest to też bardzo wygodna i ciekawa możliwość na to, żeby powiedzieć coś o świecie, powiedzieć o tym, co w świecie mi nie pasuje, słowami postaci, która, no właśnie, to jest nadal pytanie bez odpowiedzi, czy postać, którą przedstawiamy, prezentujemy, jest Bogiem. Dla widza pozostaje to pytanie bez odpowiedzi.
3: Jak wyglądała praca nad spektaklem?
5: Sam tekst zacząłem pisać w zeszłym roku. On dojrzewał, początkowo był w trochę krótszej formie, natomiast kiedy dyrektor powiedział o scenie inicjatyw aktorskich i że jest możliwość jego realizacji, to wtedy jeszcze trochę go rozwinąłem i dostosowałem do warunków, jakie tutaj mamy.
3: Jakub Niedzielski jest też autorem scenografii.
5: No, scenografia jest też taka dosyć symboliczna. Też zależało mi na tym, żeby widz jednak miał tę niepewność, z kim ma do czynienia. Dlatego ona jest w pewien sposób sugestywna, ale nie jest jednoznaczna.
3: Spowiedź Boga Niewszechmogącego, czyli spektakl o kondycji człowieka XXI wieku, już w najbliższą niedzielę, 31 maja. W Radomskim Teatrze.
4: O godzinie 19 na scenie Kotłownia serdecznie zapraszamy, a dzień wcześniej jeszcze spektakl przedpremierowy.
2: A! Stworzyłem! A więc jestem!
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: W wielu polskich samorządach trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia nowego sezonu letniego. Ten wyjątkowy czas zacznie się wraz z początkiem wakacji. Jednym z najważniejszych elementów przygotowań jest skompletowanie kadry ratowników wodnych. A jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać ratownikiem WOPR oraz czy jest to praca wyjątkowa, to postanowił sprawdzić nasz reporter Kamil Lewera.
2: Sezon nad kąpieliskami tradycyjnie rozpocznie się wraz z początkiem wakacji, które w tym roku oficjalnie ruszają 27 czerwca. Do tego czasu samorządy chcą zakończyć wszystkie niezbędne prace organizacyjne i zapewnić pełną obsadę ratowników na najpopularniejszych akwenach. Ostatnie przygotowania do nowego sezonu letniego trwają chociażby w Kołobrzegu, przekazał nam zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Szpak.
3: Mamy swój schemat już utrwalony od kilku lat. Nabór już prowadzony jest od wiosny tak naprawdę, ale można powiedzieć, że wraz z zakończeniem zeszłego roku są prowadzone wstępne rozmowy z ratownikami, którzy w zeszłych latach funkcjonowali. Jest grupa ratowników, która już kilka ładnych lat jakby pracuje na naszym kąpielisku i to są tutaj też ratownicy, którzy tworzą trzon właśnie tego zespołu. A jaka jest zmienność jak co roku wśród młodych ludzi, którzy powiedzmy kończą studia i zaczynają jakąś swoją ścieżkę zawodową, czy też mają inne plany na sezon, jeśli chodzi o ten rok, jaka jest zmienność i wtedy prowadzimy nabór w kontekście nowych ratowników. Jeżeli chodzi o kwestie naborowe, to jesteśmy tutaj zabezpieczeni, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego sezonu.
2: Łącznie w Kołobrzegu przygotowano około 50 miejsc pracy przy 10 stanowiskach ratowniczych. Wszyscy będą mieli zapewnione miejsca noclegowe oraz posiłki, a za miesiąc pracy będą mogli zarobić nieco ponad 8 tysięcy złotych brutto.
3: Myślę, że oferta jest przygotowana tak, aby była i dobra pod względem finansowym. Mamy też, zapewniamy też warunki bytowe, ponieważ noclegi są zapewnione w internacie. U nas staramy się jako Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestować w sprzęt. Sprzęt jest po każdym sezonie mocno jakby przygotowany do następnego i ten sprzęt jest rzeczywiście wykorzystywany. Są też prowadzenia szkolenia dla ratowników.
2: Aby zostać ratownikiem wodnym, trzeba posiadać nie tylko bardzo dobre umiejętności pływackie, ale także cechy charakteru i predyspozycje. To praca odpowiedzialna, podkreśla Oskar Kaczmarczyk z Gorzowskiego Centrum Ratownictwa Wodnego.
4: Ludzie patrząc na ratownika wodnego często go widzą obserwującego, natomiast jednak to jest minimum te 8 godzin obserwacji, prewencji. Tak naprawdę bardzo dużo ludzi też nie wie, ile dodatkowych zadań ma ratownik wodny. Jednak ta cała organizacja, procedury, schematy ratownicze, to wszystko tak, że ratownik wodny musi znać, musi się także doszkalać ciągle, aby móc pełnić dyżur. I tutaj nie ma miejsca na błędy. Jeżeli ratownik wodny będzie musiał zainterweniować, musi zrobić to dobrze, musi wierzyć w swoje umiejętności.
2: Oprócz cech osobowości ważne są również odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia ratownicze, które pozwalają legalnie pracować na kąpieliskach i pływalniach.
4: Ratownikiem wodnym może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Przede wszystkim musi być sprawna fizycznie oraz dobrze pływać. Musi zdobywać swoje uprawnienia. Aby zostać ratownikiem wodnym pełnoprawnym, musi takich uprawnień zdobyć 3. Wszystkie te kursy są kursami państwowymi. Jest to kurs ratownika wodnego MSWiA. On trwa około 66 godzin, to jest miesiąc pracy. Do tego kwalifikowana pierwsza pomoc, także 66 godzin oraz dodatkowe uprawnienia potrzebne w ratownictwie wodnym.
2: Swoją przyszłość z ratownictwem wodnym postanowiła związać Agata Stanisławska, która jest świeżo po zakończeniu kursu kwalifikacji pierwszej pomocy.
5: Styczność z wodą mam od małego, bo od małego uczyłam się pływać, cały czas to się gdzieś kręciło wokół. Chciałabym na pewno się rozwijać, bo jest to coś mega satysfakcjonującego, jeżeli jednak moje umiejętności i wiedza może pomóc komuś albo nawet uratować życie.
2: Praca ratownika wodnego, który pracuje na kąpieliskach, jest zupełnie inna niż tego, który pilnuje bezpieczeństwa na pływalniach, podkreśla ratownik wodny Przemysław Brończyk.
6: Praca ratownika na kąpielisku morskim jest szczególnie wymagająca ze względu na zmienne warunki, takie jak fale, silny wiatr czy prądy morskie. Ratownik musi stale obserwować wodę, szybko reagować na zagrożenia oraz dbać o bezpieczeństwo dużej ilości plażowiczów. I oprócz prowadzenia akcji ratowniczych, ważna jest także profilaktyka, ostrzeganie kąpiących i udzielanie właśnie tej pierwszej pomocy. Jest to praca bardzo wymagająca, wymaga dużej kondycji fizycznej, odpowiedzialności oraz odporności psychicznej.
2: Warto nadmienić, że przygotowania do nowego sezonu obejmują także kontrolę jakości wody, modernizację infrastruktury, wyznaczenie stref dla kąpiących się oraz montaż dodatkowego oznakowania. Wszystko po to, abyśmy mogli bezpiecznie korzystać z letniego wypoczynku. Kamil Lewera, Radio Plus.
0: W w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
7: Reklama.
8: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza Narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza Narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
9: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
11: Mediamarkt.
10: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
2: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
1: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
3: Holy Father has his finger on the pulse.
4: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
1: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Watykan News. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Watykana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
5: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Watykana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją watykańskiej oficyny wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
1: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
5: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Radio Plus Radom.
1: Jeszcze dziś może zapaść ostateczna decyzja USA w sprawie Iranu, zapowiada Donald Trump. Coraz więcej osób chce startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Iga Świątek w czwartej rundzie Roland Garros po pokonaniu Magdy Linet. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent USA Donald Trump zwołał specjalne spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co konkretnie chce ustalić Trump.
2: Z jego wpisu wynika, że chodzi o ostateczny kształt porozumienia pokojowego z Iranem. W mediach społecznościowych Donald Trump jasno wskazuje, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Zapewnił, że Stany Zjednoczone zniosą swoją blokadę przesmyku, a statki mogą rozpocząć powrót do domu. Pozdrówcie wasze rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, stwierdził amerykański przywódca. Zapowiedział, że zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte i zniszczone przez USA w porozumieniu z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Spotkanie ma odbyć się jeszcze dziś w tak zwanym Situation Room w Białym Domu. A już w czwartek amerykańska administracja potwierdziła, że ramy umowy pokojowej są gotowe, a to spotkanie może je przypieczętować.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr, który po południu ponownie przybrał na sile. Walka z ogniem trwa z ziemi i z powietrza.
3: Do godziny 12 wykonano łącznie 135 zrzutów gaśniczych, podczas których na teren pożaru podano około 273 tysiące litrów wody. Obecnie działania koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru, dogaszaniu zarzewi ognia oraz ochronie terenów zagrożonych.
1: Relacjonował Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczynę pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest podpalenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej osób zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś do wyścigu o fotel prezydenta miasta dołączyła kolejna kandydatka. Brian Bednarczyk.
4: Do tej pory start w wyborach na prezydenta Krakowa potwierdzili Marian Banaś, Bartosz Bochańczak z Konfederacji oraz Aleksandra Owca z Partii Razem. Dziś do grona ubiegających się o urząd dołączyła Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Jak podkreśla, będzie stawiać na dialog z mieszkańcami Krakowa.
5: Mnóstwo jest tych problemów. Będziemy kompromisem, bo wiadomo, nie wszyscy będą zadowoleni. Będziemy się starać je rozwiązywać sukcesywnie.
4: Natomiast swojego kandydata ma ogłosić Konfederacja Korony Polskiej. Niewykluczone, że będzie to sam Grzegorz Braun.
1: Wciąż nie znamy też nazwisk kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiemy także, czy kandydować będą Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach sprzed 2 lat, oraz Jan Hoffman, inicjator referendum za odwołaniem Miszalskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet w polskim pojedynku w Paryżu. Mecz zaczął się jednak niespodziewanie od prowadzenia Linet 2-0.
6: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz. Bardzo tak ofensywnie zagrała. Bardzo agresywnie na returnie atakowała serwis i głęboko wchodziła przy drugim podaniu i starała się tę piłkę właśnie tak bardzo szybko, głęboko uderzać. Skracała wymiany. No, widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
1: Ocenia dziennikarz sportowy Michał Chojecki-Świątek. Ostatecznie wygrała 6-4 i 6-4. W 1/8 finału French Open na Raszyniankę czeka już Ukrainka Marta Kostiuk. Ten pojedynek w niedzielę, co ciekawe, w 25. urodziny Igi.
7: Trochę chmur na niebie, ale nie są to absolutnie chmury deszczowe. Jeżeli popada przelotny deszcz, to synoptycy zapowiadają, że może stać się to jutro. Temperatura bardzo podobna dziś i jutro. Dziś jest 21, jutro też około 20 stopni. W nocy oczywiście spadnie. Kiedy zrobi się ciemno, zacznie spadać, spadnie do 7 stopni. Ciśnienie też troszkę spada, 1018 hektopaskali.

0: A na zegarze 18 już minęła, mamy piątek, to za chwilę oczywiście spotkanie z biskupem Markiem Solarczykiem, kwadrans za pasterza. A propos tego meczu, o którym w wiadomościach mówiliśmy, między innymi Grzegorz mówił, aż szkoda, że to dwie Polki musiały się spotkać w trzeciej rundzie. Wolałbym, żeby na przykład kiedyś spotkały się, ale w tej ostatniej rundzie, czyli w finale jakiegoś wielkiego turnieju. Byłoby pięknie. Myślę, że kiedyś to się stanie. Panie grają wspaniale podczas tego turnieju paryskiego i trzymamy kciuki oczywiście nadal cały czas. 9 minut po godzinie 18.
1: Kwadrans dla pasterza. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem.
2: W studiu Radia Plus Radom witam naszego gościa. Jest z nami biskup Marek Solarczyk, biskup radomski. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Księże biskupie, już jest. W poniedziałek w liturgiczne wspomnienie Matki Kościoła papież Leon XIV ogłosił swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość. To jej tytuł. I podejmuje papież treści związane z godnością człowieka w dobie sztucznej inteligencji. O pierwszych encyklikach mówi się, że to dokumenty programowe. Na co ksiądz biskup zwrócił uwagę podczas lektury tego dokumentu?
3: Z całą szczerością odpowiadam, całego precyzyjnie nie przeczytałem. Zapoznałem się z fragmentami, ale to tym bardziej to zaznaczam, że ten dokument jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ważny, jak każdy papieski w randze encykliki. I zachęcam, po raz kolejny to czynię, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dokumenty papieskie, do osobistej refleksji, bo na pewno, moi drodzy, żeście już słyszeli różne już komentarze, te, które gdzieś tam płyną od różnych osób i myślę, że każdy komentuje to oczywiście według jakichś swoich oczekiwań albo swoich po prostu doświadczeń. To, co mnie na pewno tutaj uderzyło, to taka bardzo też szczególna prawda o tym, że jest to kontynuacja pewnej odpowiedzialności papieży, a więc również i obecności Kościoła w świecie, który przeżywa różne doświadczenia, nazwijmy to społeczne. W nawiązaniu do Leona XIII i jego encykliki z 1891 Rerum Novarum, 100 lat później Centesimus Annus Jana Pawła II. No i teraz papież Leon XIV, który, jak sami żeście zauważyli, nawet w tym, co tutaj mówiłem, kochani, jest też jakimś takim kontynuatorem tego poprzedniego Leona XIII. Z całym zaznaczeniem, że obecnie jesteśmy w rzeczywistości, rzeczywiście, gdzie człowiek jako podmiot, jako osoba staje wobec bardzo wielu tak naprawdę niestety ciągle powtarzających się zagrożeń, ale i staje wobec nowych wyzwań, tak jak chociażby te, które są związane z postępem technologicznym, wpisanym chociażby również i w sztuczną inteligencję. I to, co jest niesamowicie istotne, to właśnie dla mnie to, że papież mówi, jesteśmy w tym społeczeństwie, jesteśmy w tym świecie, jesteśmy wobec tych wyzwań i jesteśmy jako ci, którzy chcą bronić tego, co jest od Boga w człowieku, jasno mówiąc, że są rzeczywistości, które pomagają, ale i te, które szkodzą i są zagrożeniem. I to takie wyjściowe już takie rozwiązanie, czy będziemy tymi, którzy będą budowali wieżę Babel, czyli najkrócej mówiąc świat bez Boga, gdzie człowiek jest przekonany, że da sobie radę sam i będzie potrafił sam to wszystko zrobić, czy będziemy raczej tymi, którzy będą budowali mury tego miasta, Bożego miasta, nie po to, żeby się odgradzać od kogokolwiek, ale chronić właśnie to, co jest od Boga. I ta różnorodność zagadnień, czy umiejętność też spojrzenia w bardzo bogaty sposób na świat, który nas otacza, na wyzwania, które dotykają człowieka, jest naprawdę niesamowicie przejmujący, jak dla mnie właśnie w tej encyklice, biorąc pod uwagę to, co może jest nam bliskie, jak coś, co nas dotyka, co nam pomaga, co wydaje się dla nas oczywiste, jako narzędzie pomagające w rozwiązywaniu pewnych spraw, chociażby właśnie, jeżeli chodzi o tą technologię, nazwijmy to cyfrową, ale również i to, co może służyć temu, co dla niektórych będzie ważne, czy będzie niosło zysk, ale tak naprawdę będzie poniżało, czy wręcz niszczyło drugiego człowieka. I to jest jakby gdzieś ten motyw, który tutaj jest bardzo mocno wpisany, również też jasno przypominający, to też jakoś dziś do mnie to bardzo szczególnie jakoś przemówiło, gdzie papież jasno zaznacza, że pewne procesy, one już nie są wpisane w instytucje, kraje, państwa, a więc również w pewne struktury, które niosą w sobie pewną jakąś regulację, nazwijmy, gwarantującą dobro i bezpieczeństwo człowieka, ale niejednokrotnie są to inicjatywy prywatne. Po prostu człowieka, który umie, który wie, którego na to stać, jest gotowy coś podjąć w swoim życiu właśnie z wykorzystaniem tego, co obecne osiągnięcia nauki na to mu pozwalają. I nie chodzi tutaj tylko o to, żeby doszukiwać się jakichś potwierdzeń w świecie, który nas otacza, ale bardziej zobaczyć, i tak ja tak to odczytałem też, że bardziej zobaczyć właśnie naszą odpowiedzialność za to, kim jesteśmy, co chcemy i co powinniśmy zrobić. Magnifica humanitas, wspaniała ludzkość. Myślę, że to jest też takie wyjątkowe życzenie, czy wręcz nadzieja papieża, żebyśmy ten czas i to, za co my odpowiadamy, w taki sposób poprowadzili, żeby ta ludzkość była wspaniała.
2: A w ostatnim czasie, księże biskupie, pojawił się niepokojący temat związany z orzeczeniami sądów administracyjnych dotyczącymi transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. W obronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny wypowiedziała się Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny.
3: I tutaj tak naprawdę bym zwrócił uwagę na takie cztery aspekty. Po pierwsze, Rada do spraw rodziny z podpisanym przewodniczącym arcybiskupem Wiesławem Śmiglem ze Szczecina obecnie jasno przypomina to, co jest prawem obowiązującym w Polsce na poziomie najbardziej fundamentalnego aktu prawnego, jakim jest Konstytucja i artykuł 18 tej Konstytucji mówiący o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. A więc szacunek dla prawa i to, co troszeczkę jest echem tego, cośmy mówili przed chwilą, że są pewne reguły, są pewne zasady, które po to człowiek przywołuje i je ogłasza, że są jakąś nadzieją i gwarancją bezpieczeństwa. I to jest pierwszy motyw, który dziś tutaj warto przywołać, gdzie jest to prawo i czego ono dotyczy. Drugi motyw to oczywiście ten cały dokument jasno też przypominający, że ten głos Rada zabiera, żeby jasno potwierdzić to, co jest w nauczaniu Kościoła, że to, co jest pisane w małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, niesie w sobie wyjątkowe tajemnice Boga, Jego dary, Jego zamiar, ale również i owoce w związku z tym. Jest nawiązanie i do nauczania Jana Pawła II i papieża Franciszka w tym wszystkim, co jasno potwierdza właśnie wyjątkowy znak i dar, jaki Pan Bóg ofiarował. I to jest ten kolejny motyw, żeby to przypomnieć, żeby tym się przejąć, żeby o tym pamiętać. Jako trzeci motyw, to ja bym przywołał coś, co może w tym roku jest szczególnie ważne. 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu, gdzie każdy z tych ślubów, tak naprawdę idąc od tego, że jest Bóg i daje wyjątkowe swoje dary, że te dary są wpisane właśnie w życie każdego człowieka jako owoc miłości rodziców, mamy i taty. W ostatnim czasie mieliśmy Dzień Matki i przeżywaliśmy święto Matki Kościoła jeszcze dodatkowo, że to niesie w sobie wyjątkową właśnie też troskę, to jest też jeden ze ślubów, związanych z szacunkiem dla małżeństwa, z szacunkiem dla kobiety, z szacunkiem dla tego wszystkiego, co służy dziecku właśnie w rodzinie i przez rodzinę. I to jest rzeczywistość, która jest też tutaj jasno zaznaczona. Oczywiście i ten czwarty wątek, który chciałbym tutaj przywołać, też bardzo mocno wspomniana sprawa, która się pojawia w finale tego słowa Rady, gdzie jest jasno przypomniane, że my nie chcemy przeciwko nikomu wystąpić, tylko jasno przypominamy, jasno chcemy zaznaczyć to, co dla nas, jako ludzi wiary, jest jasne, co jest fundamentalne, co przyjmujemy, że jest też zabezpieczone i chronione przez akty prawne naszego państwa i z taką troską o to prosimy, do tego się domagamy i w taki sposób też chcemy, żeby to wszystko, co będzie służyło, co będzie związane z funkcjonowaniem naszej ojczyzny, żeby rzeczywiście do tego dążyło. To, co tutaj wspomniałem przed chwilą, znowu, niech będzie okazją, tak jak przy encyklice papieża wspominaliśmy, niech będzie okazją, żeby wrócić chociażby do adhortacji papieża Jana Pawła II, Familiaris Consortio. Dawna adhortacja, ale ciągle aktualna, te cztery zadania rodziny, jako tworzenie wspólnoty osób, służba życiu i zaangażowanie i tworzenie tego wszystkiego, co jest w życiu i społecznym, ale i w życiu i misji Kościoła, jest, myślę, że ciągle aktualnym zaproszeniem, a ciągle to też rozważamy, nie zapominając, że jesteśmy akurat w tym czasie, gdzie jesteśmy po zesłaniu Ducha Świętego, uroczystości, gdzie jesteśmy w tygodniu ewangelizacyjnym, który ostatecznie rzecz biorąc, tak jak przy okazji encykliki, żeśmy mówili, jest ciągle zaproszeniem, żeby w świecie i w zmieniających się nieraz warunkach i nieraz niosących wielkie wyzwania, żebyśmy byli świadkami tego, co jest od Boga. To, że On stwarzając człowieka nie pomylił się. To, że ofiarując człowiekowi życie, wpisał w to życie swoje wyjątkowe dary, ale i swoje wyjątkowe plany. A ten miesiąc maj, w jakim jesteśmy, i Maryja rozważana w każdym z wezwań litanii loretańskiej na tak wiele sposobów i dotykając tak wielu tajemnic, jest tylko jasnym przekonaniem, że właśnie Pan Bóg objawił swoje najpiękniejsze tajemnice miłości i zbawienia właśnie przez macierzyństwo, a więc również przez rodzinę, przez to wszystko, co człowiek otrzymuje. I w taki sposób na to patrzymy i o to się staramy i na to liczymy.
2: Księże biskupie, chciałbym podjąć jeszcze jeden sakramentalny temat, a dotyczy kapłaństwa, bo wczoraj do Skarżyskiego Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej pielgrzymowali kapłani naszej diecezji, a jutro w katedrze radomskiej ksiądz biskup udzieli święcym prezbiteratu jednemu diakonowi.
3: Ja wiem, że to brzmi dość smutno, że jeden, ale cieszymy się, że jest ten jeden. I niech będzie jak najbardziej oddany nasz nowy kapłan Szymon w tym wszystkim, co będzie realizował i jak Pan Bóg będzie przez niego działał. A to jest oczywiście właśnie tajemnica kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Tego wszystkiego, przez co dary Boga się umacniają, są przekazywane, są potwierdzane i umacniane Bożą łaską właśnie w każdym sakramencie. I to jest z jednej strony wyjątkowa oczywiście sytuacja, gdzie wpisujemy się i rozważamy różne te sytuacje i okoliczności, które są związane z pewną statystyką, ale to jest również, przecież też ten czas, patrząc na księdza Stasia, tutaj teraz przede mną, kiedy akurat maj, początek czerwca w naszej diecezji jest takim czasem właśnie rocznic święceń kapłańskich, tego wszystkiego, co oczywiście jest pisane w konkretnego człowieka, kapłana, ale ostatecznie rzecz biorąc jest właśnie owocem życia, świętości, wiary ich rodzin, naszych środowisk, naszych wspólnot parafialnych, naszej diecezji i innych kapłanów, a przede wszystkim właśnie tego wyjątkowego daru, gdzie Pan Bóg zawierza swoje największe tajemnice właśnie w posłudze, w życiu i służbie człowieka, kapłana. Dziękujmy za to. Ci, którzy niosą, niech to niosą jak najpiękniej, jak najlepiej. Stąd ten dzień o uświęcenie również posługi kapłańskiej. Niech to będzie również też i wielka okazja, abyśmy z wdzięcznością, ale też i z wielkim oddaniem przyjmowali właśnie te dary, które przez posługę kapłana się realizują. My na całe szczęście jesteśmy w takiej rzeczywistości polskiej, która jeszcze daje stałość możliwości w przyjmowaniu sakramentów. Jak rozmawiam z kapłanami z różnych rejonów Europy, już nie mówiąc różnych fragmentów świata, to ta stałość wcale nie jest taka już oczywista. I tutaj nie chodzi o to, żeby zmieniać temat i szukać jakichś zastępczych tematów, ale żeby tym bardziej właśnie z całą troską i wdzięcznością spojrzeć na to, co otrzymujemy, co możemy przeżywać. Dla nas, drodzy kapłani, mówię to też jako ten, który codziennie sprawuje sakramenty, żebyśmy to czynili rzeczywiście z jak największym oddaniem, wiarą. Wiarą w to, że jesteśmy sługami Chrystusa, a więc również i każdego dnia możemy stanąć przy Nim i z Nim, co więcej w Jego imieniu, również ofiarować dary innym. Ale to też jest też ten czas. Pamiętajmy o tych, którzy podejmują teraz już decyzję, aby pójść tą drogą ku kapłaństwu. O nowe powołania, znaczy o nowych, którzy odpowiedzą na Boże powołanie, bo to jest niesamowicie cenne i ważne i niech to przyniesie jak najpiękniejsze owoce w tym, co każdy z nas przeżywa ostatecznie w całej naszej wspólnocie Kościoła Radomskiego.
2: Przed nami Niedziela Trójcy Świętej, a w Ewangelii usłyszymy fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. Według mnie, księże biskupie, to jedna z piękniejszych wypowiedzi Jezusa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby świat został przez Niego zbawiony.
3: Nie widzę w tym żadnego błędu, księże Stanisławie. Rzeczywiście, jeden z najpiękniejszych tekstów, a na pewno jeden z najpiękniejszych słów, których Chrystus, sam Chrystus, wypowiada sens swojej misji i tego wszystkiego, z czym przyszedł, objawić miłość Boga. Oczywiście to jest właśnie, tak jak zostało zaznaczone, trzeci rozdział Ewangelii Jana, rozmowa z Nikodemem, która sama w sobie też jest takim bardzo szczególnym zobowiązaniem, czy żeby nie powiedzieć wezwaniem, bo tam w pewnym momencie sam Pan Jezus mówi do Nikodema: ty uczony z takim doświadczeniem, a czegoś nie wiesz, a z drugiej strony no, stawia go właśnie wobec tego wyjątkowego daru i tej tajemnicy Boga, nie zapominajmy. To jest właśnie wpisane w Niedzielę Trójcy Świętej. Tajemnica Boga, który jest, który chce, żebyśmy byli z Nim i który właśnie to realizuje nieustannie teraz i tutaj dla nas, a w kapłaństwie i przez nas, ale i w kapłaństwie powszechnym, również szerzej patrząc przez każdego. I mówiąc te słowa, mówię to również jako ktoś, kto niesie w pamięci datę, nie sam fakt, że właśnie w taką uroczystość, taką Niedzielę Trójcy Przenajświętszej ja zostałem ochrzczony. Ostatecznie rzecz biorąc, każdy z nas ochrzczonych doświadczył właśnie tego wyjątkowego daru, potwierdzającego, że jesteśmy ważni, kochani i obdarowani tak wyjątkowo już i teraz, ale i na wieki tym, co jest pięknem i miłością i życiem Boga. To się objawiło przez naszych rodziców, to się kształtowało przez naszych rodziców i przez innych ludzi, to się również dalej realizuje i dzięki innym, i z innymi, i dla innych, właśnie przez naszą wierność. Jeżeli będziemy potrafili to odczytać, to przyjąć, jest ktoś, bo tajemnica miłości to jest tajemnica dobra, które jest nam ofiarowane. Jest ktoś, kto wie, co dla nas jest tak naprawdę najpiękniejsze i najlepsze. Jest ktoś, kto umie to w nas ukształtować i kto nigdy nas nie zostawia, abyśmy to potrafili rzeczywiście przeżywać z całą troską i z oddaniem, wierząc, że to, co jest dzisiaj, jest też darem od Pana Boga i warto to w taki sposób przyjąć. Im dłużej żyjemy, widzimy, że nawet nie wiedząc, po co coś przeżywamy, za jakiś czas do nas dociera, że to było ważne i potrzebne. A to niech nas nauczy i właśnie wiary w to, że w tym się objawia właśnie tajemnica troski, opieki, miłości Boga, po to, żebyśmy z Nim byli teraz i na wieki.
2: Księże biskupie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie tradycyjnie proszę o pasterskie błogosławieństwo.
3: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
3: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Teraz i na wieki.
3: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.
3: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Morniny są gorące.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
14: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
13: Zmówić?
14: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
15: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe, do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
16: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

Przed nami weekend taki wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, to będzie weekend związany z Dniem Dziecka, bo Dzień Dziecka wypada 1 czerwca, a więc w tym roku akurat w poniedziałek, czyli weekendowo już będzie można coś z dzieciakami fajnego zrobić, wybrać się gdzieś. Ja będę was w następnej godzinie zapraszał do kina i będę miał zaproszenie na różne wydarzenia właśnie dla dzieciaków, ale w niedzielę również będzie festyn ku pamięci, koncert pamięci. To wszystko związane z 35. rocznicą pobytu papieża Polaka na ziemi radomskiej, czyli było to w 91 roku, 4 czerwca. W Wiedniu najpierw będzie festyn dla całych rodzin na placu zabaw, festyn rodzinny od 14 do 17.30, a później koncert. Koncert odbędzie się w kościele parafii opieki świętego Józefa w Wiedniu Letnisko o godzinie 19. Wystąpią m.in. Mateusz Mijal, Anna Sokowska, Łukasz Nieć, Łukasz Lech, ksiądz biskup Antoni Długosz i Jacek Wójcicki. To wszystko w najbliższą niedzielę. Koncert pod patronatem Radia Plus Radom. Więcej możecie zobaczyć i przeczytać o tym wydarzeniu na naszej stronie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
3: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
2: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
3: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
2: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
3: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

zapraszamy Was w niedzielę do festyn rodzinny, do Jedni Letnisko i na koncert papieski, a jutro można wybrać się na festyn parafialny. Odbędzie się w godzinach od 15 do 22 przy kościele świętego Józefa na Radomskim Młodzianowej, czyli może niektórzy bardziej skojarzą u księży Pallotynów. Gry, zabawy dla dzieciaków, żonglowanie ognistymi kulami. Będzie pokaz gimnastyki artystycznej. Będą również występy. Radomski raper, ewangelizator Łukasz Wieczny Wieczorek zaśpiewa. Chór Gospel Radom. Zespół Karabanio, który często gościł tutaj na antenie Radia Plus Radom. Schola dziecięca. A na zakończenie od godziny 20 do 22 będzie taneczna zabawa. Zespół Happy wystąpi i DJ Sino, czyli ksiądz Marcin, wikary, będzie grał muzykę do zabawy. Dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, zabawy rodzinne, wóz strażacki, radiowóz i tak dalej, będzie się działo, dzieciaki na pewno będą zadowolone. Polecamy, zapraszamy, więcej na stronie Radia Plus przeczytać.

0: Radio Plus Radom.
1: Napięcie na linii Warszawa-Kijów. Za chwilę szczegóły. Na Mazurach będą dyżurować karetki wodne. W czerwcu rusza sezon. Archidiecezja lubelska zyska 5 nowych księży jutro święcenia. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło polskiego prezydenta, ale także rząd i całą scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Karola Nawrockiego. Michał Rawa.
2: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
3: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
2: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
4: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
2: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać oznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
1: Wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki w rozmowie z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem przedstawił polskie rozczarowanie decyzją prezydenta Ukrainy. Są zarzuty za brutalny atak w wielkopolskiej Krobi. 40-latek pobił kobietę, która miała zamieszczać w internecie nieprzychylne treści na jego temat. Doszło do kłótni. Po tym, jak kobieta uderzyła go w tył głowy, podejrzany rzucił się na nią z pięściami.
5: Chwycił za szyję i uderzył jej głową o betonowy płot. Kobieta straciła przytomność i upadła na chodnik z płyt betonowych. Mężczyzna ponownie chwycił ją za szyję i uderzał głową o chodnik, po czym kilkukrotnie uderzył pokrzywdzoną pięścią w twarz.
1: Mówiła Monika Curyk z policji w Gostyniu. Napastnik miał prawie 2 promile alkoholu. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wraz z początkiem czerwca na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dyżury rozpoczną załogi karetek wodnych. Będą stacjonować w Giżycku, Kamieniu, Sztynorcie, Rynie i Iławie, zapewniając szybką pomoc wypoczywającym nad wodą.
6: Zadaniem karetek wodnych jest szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy na jeziorach i terenach trudno dostępnych od strony lądu. Karetki wodne wyposażone są m.in. w sprzęt do prowadzenia resuscytacji, monitorowania funkcji życiowych, unieruchamiania urazów oraz bezpiecznego transportu pacjentów do brzegu i dalszego leczenia.
1: Mówiła Agnieszka Budziszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Tylko w ubiegłym roku karetki wodne wypływały do pacjentów ponad 400 razy.
6: Najczęstsze przyczyny interwencji obejmowały omdlenia i zapaści, ugryzienia i urządlenia, nadciśnienie, a także urazy kończyn górnych i dolnych.
1: Karetki wodne na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich będą pełnić dyżury do końca września.
0: Wiadomość Radia Plus.
1: Archidiecezja lubelska będzie miała 5 nowych księży. Diakoni Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjmą święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Stanisława Budzika. Uroczysta Eucharystia w Archikatedrze Lubelskiej jutro o 10:30. Mówi ojciec duchowny w lubelskim seminarium ksiądz Wojciech Rebeta.
7: Zwieńczeniem całej drogi formacyjnej w seminarium są święcenia kapłańskie. Takie nastąpią 30 maja o 10:30 w Archikatedrze. 5 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk księdza arcybiskupa Stanisława. To radość zatem dla seminarium, ale i dla całej diecezji, bo zyskuje 5 nowych księży.
1: Diakoni uczestniczą teraz w rekolekcjach przed święceniami.

dzisiaj, jutro, pojutrze i w poniedziałek, czyli można powiedzieć ten weekend taki związany z Dniem Dziecka, będzie tak samo, 21-20 stopni, jutro może przelotnie popadać deszcz, w nocy oczywiście chłodniej, na przykład dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 7 stopni, ciśnienie też troszkę spada, 1015 hektopaskali. 4 minuty po godzinie 19 mamy piątek, to za chwilę filmowo-plusowo będę miał zaproszenia i dla dorosłych, ale również dla dzieciaków na różne wydarzenia z okazji Dnia Dziecka. Już za chwilę zapraszam z moim gościem.

0: Filmowo plusowo. W każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Ostatnie nasze majowe spotkanie z Andrzejem Cisielskim, dyrektorem Kina Helios. Witam się serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Poradziłem sobie tydzień temu sam. Mhm. By cię nie było, ale...
2: A ja trzymam kciuki za ciebie. Myślałem, że sobie poradzisz.
1: Nie.
2: Pozdrawiałem cię.
1: Wiem, czułem to. Słuchacze też czuli, ale dobrze.
2: Ale pozdrawiam cię z niesamowitego miejsca.
1: Zdradzisz?
2: Tak.
1: Słucham.
2: Z kina. Pozdrawiałem się z kina. Obejrzałem Michaela w Turcji. Z tureckimi napisami w oryginalnej wersji językowej.
1: Dobrze,
2: bardzo ciekawe doświadczenie kinowe.
1: Dobrze, to kiedyś myślę, że o tureckim kinie porozmawiamy. Ja byłem na takim filmie, pamiętam dawno temu, turecki film zatytułowany Tortury. Wyszliśmy po pół godzinie, bo to były naprawdę tortury, nie tylko na ekranie. Ale wracając do tego, co w kinach, ten weekend w kinach będzie przede wszystkim z akcentem dziecięcym, bo jest Dzień Dziecka, jest poniedziałek i w sobota, niedziela, poniedziałek, specjalne pokazy, trzy premierowe filmy, można powiedzieć. Jeden był przedpremierowo pokazany, ale teraz oficjalnie w kinach. Jeden aktorski, dwa animowane.
2: Tak, i jeszcze w tym zestawie mamy czwarty film, również aktorski, Mandalorian i Grogu. On też będzie elementem naszego celebrowania Dnia Dziecka, ale zacznijmy od premier. Tak jak powiedziałeś, dwie animacje, Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, to pierwsza z nich. No i uśmiechamy się, bo przyzwyczailiśmy się do tej kreskówki w formie krótkometrażowych odcinków. A tutaj mamy film pełnometrażowy. Mamy dwóch fantastycznych, ikonicznych bohaterów animowanych.
1: Że oni jeszcze żyją, że tak powiem.
2: Tak.
1: Po tym, dzięki, co przeżyli.
2: Dzięki animacji. Coś to jest jakby tak, magia tak, kina. Tak. Magia kina i no właśnie, Tom zostaje uznany za bóstwo w Złotym Mieście. To jest takie starożytne miasto, do którego Tom zostaje przeniesiony dzięki astralnemu kompasowi. Tam pojawia się również Jerry. Jerry wpada w sidła charyzmatycznego, niebezpiecznego, szczurzego bossa, ale nagle okazuje się, że i Tom, i Jerry mają być takim narzędziem w rękach tych dwóch złych postaci. I te dwie złe postacie chcą wykorzystać naszych głównych bohaterów do walki. Oni oczywiście nie są w ciemię bici, więc muszą...
1: Na walce się znają.
2: Nie będą pionkami w czyjejś grze. Będą chcieli przetrwać, ocalić poddanych tego królestwa. No i przede wszystkim będą musieli zawiesić swoją odwieczną rywalizację i łapa w łapę stanąć w obronie dobra.
1: Dobra, no jak to w takich filmach bywa, chociaż Tom i Jerry rzeczywiście znamy te ich historie z małego ekranu. Szaleństwo, można powiedzieć, w czystym wydaniu. Na pewno nie takim szaleństwem będzie kolejny film, bo to jest troszkę spokojniejszy film. Nawet tytuł już sam mówi, że raczej tutaj szaleństwa nie będzie, bo to Niesamowite Przygody Skarpetek, część trzecia już.
2: Tak, i tutaj mamy z kolei odcinki. Jest ich sześć i nasze fantastyczne skarpetki, które na ekranie wzięły się z serii książeczek, będą oczywiście podróżować po całym świecie. To są niezwykłe skarpetki, bo one mówią, one przemierzają świat, one wcielają się w różne role. W tej serii, którą zobaczymy, będą przebiegłym szeryfem, genialnym detektywem, ale też międzygalaktycznym podróżnikiem. No i te ulubione urwisy z szafy wyruszą na podbój nieznanych światów. To oczywiście propozycja dla najmłodszych widzów. Przedszkolaki uwielbiają skarpetki te filmowe, więc mam nadzieję, że licznie się pojawią w kinie.
1: Pewnie, moje wnuczki szaleją. Książki czytają, a też oglądają później filmy. O tym filmie trochę mówiliśmy też dla Milusińskich, tyle że już rzecz fabularna, Drzewo Magii, taki tytuł.
2: Tak, to jest historia aktorska. Mamy małżeństwo z trójką dzieci i oni przeprowadzają się na taką odludną angielską prowincję. Dzieciaki z dala od technologii, z dala od wielkomiejskiego zgiełku próbują się odnaleźć w tej rzeczywistości, która jest dla nich trudna. No i nagle odkrywają niezwykłe drzewo, które jest zamieszkane przez takie barwne, ekscentryczne postacie. I jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, to będą czekać na naszych dziecięcych bohaterów fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód.
1: To wszystko dla dzieciaków. Ten weekend z akcentem na Dzień Dziecka tradycyjnie w kinach Helios takie rzeczy się odbywają. Czyli cztery filmy z konkursami.
2: Tak, bo jeszcze ten czwarty, czyli Mandalorian i Grogu, czyli wracamy do uniwersum Gwiezdnych Wojen i tu też będą sobotnio-niedzielne
1: pokazy
2: poniedziałkowe z konkursami. Bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. Mamy takie bloki sobotnio-niedzielne oraz poniedziałkowe. I przed seansami, które są specjalnie oznaczone na stronie jako seanse z konkursami, przed ich rozpoczęciem będą odbywać się właśnie konkursy. Prezentacja konkursowa wyświetlona na ekranie. Zapraszamy do wspólnej zabawy i oczywiście będą też upominki.
1: I będą zaproszenia do otrzymania z Radia Plus Radą. To uważajcie, słuchajcie i będziecie mogli je otrzymać od nas. Za chwilę powracamy do naszej rozmowy, bo to był ten blok taki na Dzień Dziecka. A dorośli też będą mieli w czym wybierać.
0: Filmowo plusowo.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, zostań tu na długo.

0: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.

0: Filmowo plusowo. W każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Dziś w naszym filmowym programie tradycyjnie Andrzej Cisielski, dyrektor kina Helios, jest z nami. Mówiliśmy o tych dziecięcych premierach, no i o tych blokach dziecięcych. To wszystko z okazji Dnia Dziecka w kinach. Dla dorosłych też mamy jedną premierę. Jedną, ale na pewno ucieszą się ci, którzy lubią trochę takie brytyjskie, zakręcone kino z bardzo dobrą obsadą. Zawsze te filmy są. No i jest taki brytyjski humor, dość specyficzny, ale jeżeli za kamerą stoi ten pan, to nie ma się co dziwić. No, ja uwielbiam jego filmy, powiedzmy sobie szczerze, jakiś pies zawsze się tam pojawia i jest bohaterem.
2: No przede wszystkim Guy Ritchie, bo o nim mowa, tak, potrafi przyciągać największe gwiazdy ekranu do udziału w tych niesamowicie atrakcyjnych, zabawnych komediach kryminalnych, bo w tym się specjalizuje. Jason Statham, tych gwiazd bardzo wiele w jego filmach. No i tym razem mamy też oczywiście świetną obsadę. Mamy Rosamund Pike, mamy Jake'a Gyllenhaala, Henry'ego Cavilla, więc pierwsze gwiazdy ekranu i mamy historię, która oczywiście też będzie dotyczyć spraw kryminalnych, bo będą trudne negocjacje, zlecenie, próba odzyskania długu. Będzie miliarder z oszemranej reputacji, który nie będzie chciał uregulować należności, więc do gry będzie musiała wkroczyć ekipa do zadań specjalnych, będzie jakiś plan, próba wcielenia go w życie. No i oczywiście pojawiają się komplikacje, jak to w takich filmach, bez nich to nie byłoby tego humoru i tych zwrotów akcji.
1: To jest piękne, naprawdę. Ja uwielbiam te dialogi, zwłaszcza trochę mi to Pulp Fiction przypomina, jak ci główni bohaterowie, ci zawodowi mordercy po prostu dyskutują na przykład o wyższości majonezu nad musztardą czy nad keczupem, już nie pamiętam jak to było, a tutaj też są takie sceny. Dobrze, to jeżeli już dla dorosłych mamy takie propozycje.
2: Ale mam jeszcze jeden taki akcent związany z odtwórcą jednej z głównych ról tutaj, bo o nim mowa, Henry Cavill. Ostatnio jest widywany w Polsce.
1: Tak? Będzie coś kręcił?
2: Tak.
1: Czy z kimś kręcił?
2: Cały czas się kręci. Wystarczy pojechać do Łodzi. Aha. Na dworzec fabryczny. Tam są porozstawiane takie gigantyczne wysięgniki z oświetleniami i z daleka można odnieść wrażenie, bo to wszystko jest tam pogrodzone w okolicach dworca i cały też dworzec, że tam odbywa się jakaś spektakularna budowa, która pracuje sobie w ciągu nocy, a to nic innego jak plan zdjęciowy nowego Nieśmiertelnego.
1: Tego, co grał ten z tym mieczem?
2: Christopher Lambert, tak. Ten nieśmiertelny sprzed 40 lat. I zdjęcia realizowane są w Łodzi.
1: Ojej.
2: Widziałem.
1: Dobrze, to myślę, że kiedyś będziemy szukać fajnych, znajomych miejsc w takim filmie. Dobrze, wracając jeszcze do rzeczy, które na pewno panów ucieszą. Finał Ligi Mistrzów zbliża się. Czekaliśmy i się doczekamy 30 maja, czyli w sobotę, i też na dużym ekranie, czyli w kinie, będzie można zobaczyć te dwie drużyny. Niektórzy zaskoczeni, że oni doszli do finału, chociaż akurat Francuzi to już byli.
2: Tak, i widać, że finał, niezależnie od tego, kto w nim gra, zawsze będzie cieszył się ogromną popularnością, bo tutaj już nie ma żadnej kalkulacji.
1: Jeden mecz i koniec.
2: Mamy PSG i Arsenal Londyn. Będzie mnóstwo emocji na najwyższym poziomie. Nie wiem, kto jest faworytem. Zakładam, że większość osób stawia jednak na PSG, natomiast
1: ja wolę Arsenal, żeby wygrali. Widzę po twoich oczach również. Jakoś tak mamy bliżej do Anglików niż do Francuzów. Kolejna rzecz, jeżeli już mówiliśmy o filmie Zawodowcy i tego reżysera wymienialiśmy, to tu mamy przypomnienie takiego filmu, który też jest wyjątkowo zakręcony, i to w tym cyklu Helios Replay. Mieliśmy już Top Gun, mieliśmy ostatnio Powrót do przeszłości, mieliśmy Rambo, jedynkę, tak. A teraz kolejny film, Brad Pitt tu się pojawia, ale taka trochę rola, takiego zakapiora trochę gra.
2: No, gra chłopaka, który uwielbia walkę na pięści. No. I tak naprawdę zaczynamy się zastanawiać w pewnym momencie, czy on istnieje naprawdę, czy jest tylko wyobrażeniem głównego bohatera.
1: Tak.
2: I oczywiście mowa tu o filmie Podziemny Krąg.
1: Kultowy film.
2: Kultowy film. Oprócz Brada Pitta na ekranie Helena Bonham Carter, ale również Edward Norton. Co tu więcej powiedzieć? No, warto odwiedzić kino i zobaczyć jeszcze raz w odrestaurowanej cyfrowo wersji na dużym ekranie.
1: Czwartek, 4 czerwca, tak wieczorem. W poniedziałek, czyli cofamy się trochę, tradycyjnie mamy kino konesera Młode Matki. To taki film, który jakby pasuje do tego czasu, bo mamy za sobą Dzień Matki, chociaż tu akurat troszkę smutno to wygląda na dużym ekranie, ale temat warty zobaczenia.
2: Tak, bo film wyszedł spod kamery braci Dardenów, Jean-Pierre'a i Lika, którzy przyzwyczaili nas do eksplorowania takich tematów społecznych, niełatwych tematów społecznych. W tym przypadku postanowili opowiedzieć o mieszkankach domu samotnej matki w Liège, czyli trudne doświadczenia, trudne decyzje, ale oczywiście zawsze nadzieja na lepsze jutro dla siebie i swoich dzieci. No, bracia Dardenne to filmowcy, którzy chyba jak niewielu innych zostali hojnie obdarowani nagrodami w Cannes. Ich film Dziecko chociażby, ale mają na swoim koncie również inne obrazy i one zawsze bardzo silnie oddziaływują emocjonalnie.
1: To można zobaczyć. Ich film Młode Matki, poniedziałek 1 czerwca w kinie Konesera, tradycyjnie o godzinie 18. Zaproszenia będą, to nie odchodźcie daleko od radia, niedługo będziecie mogli po nie zadzwonić. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Andrzej Ciesielski, dyrektor kina Helios, był dzisiaj gościem Radia Plus Radom.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus Radom i do usłyszenia za tydzień przy radioodbiornikach.
0: Filmowo plusowo.

No dobrze, to tak jak obiecałem z Andrzejem, zaproszenia czekają. Najpierw dla dzieciaków powiem, niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos, seanse i w sobotę i w niedzielę. O 10, 11, o 13. Tom i Jerry, przygoda w muzeum, dwa seanse, 10.30 i 13. Magia, drzewo magii o 11 i o 15. Mandalorian i Grogu o 15.40 i w sobotę i w niedzielę o tych samych godzinach. To są seanse z konkursami. Jeżeli was interesuje, żeby zabrać dzieciaki właśnie na któryś z tych seansów, no to proszę o telefon. Mój numer 48 360 83 37. Natomiast dla dorosłych mam zaproszenie oczywiście tradycyjnie do kina Konesera Młode Matki. To w poniedziałek o 18.00 oraz Podziemny Krąg Helios Replay, czyli powtórka odrestaurowanej wersji tego bardzo kultowego filmu, to z kolei czwartego, czyli w czwartek. Mój numer 48 360 83 37.

No to tak, zaproszenie na kina konesera i na podziemny krąg rozdane, ale mam jeszcze dla dzieciaków, jeżeli ktoś chciałby z dzieciakom zrobić taką właśnie niespodziankę z okazji Dnia Dziecka w sobotę i w niedzielę. Trzy premierowe filmy z konkursami, z zabawami. Tak, Niesamowite Przygody Skarpetek 3, albo Tom i Jerry Przygoda w Muzeum, albo Drzewo Magii, te dwa pierwsze animowane, ten Drzewo Magii fabularny, albo też fabularny Mandalorian i Grogu, czyli klimat Gwiezdnych Wojen. Jeżeli coś interesuje was, wasze dzieciaki, mój numer telefonu 48 360 83 37.

0: Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale skarpetek już nie ma. Dobrze, to już powędrowało zaproszenie na niesamowite przygody skarpetek, ale mam jeszcze na Tom i Jerry przygodę w muzeum. To jest z dubbingiem film, oczywiście animowany albo fabularny film, też dla dzieciaków, troszkę starszych, Drzewo Magii. Mój numer 48 360 83 37.
1: Reklama.

0: Śliwki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.

Zaproszenia do kina już rozdane, już sobie powędrowały do naszych słuchaczy, ale jeszcze książka. Wiem, że późno, wiem, że już powoli zbliża się godzina 20, za chwilę Marek Sierocki się pojawi, ale Magda jeszcze jedną książkę przygotowała na ten tydzień, codziennie przedstawia jedną z nich i za chwilę o niej opowie. To będą klimaty średniowiecza. Tyle mogę na razie powiedzieć. Szczegóły za moment.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: A dziś do studia przyniosłam książkę zatytułowaną Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza Zofii Załęskiej, wydanej przez wydawnictwo Znak. Zofia Załęska, historyczka sztuki, na Instagramie znana jako memdiewistka, zabiera nas w fascynującą podróż, po której spojrzymy inaczej na sztukę średniowieczną. Rozpalające wyobraźnie jednorożce, postaci przypiekane na ruszcie, wychodzące z brzucha smoka, straszne bestie, groteskowe ciała i tańczące szkielety. Pewnie nieraz zastanawialiśmy się, dlaczego sztuka wieków średnich jest taka pokręcona. A może w tym szaleństwie jest metoda i ukryte piękno? Autorka inteligentnie i z poczuciem humoru pokazuje najpopularniejsze motywy sztuki tej epoki, przenosząc czytelników w świat szalonej wyobraźni ludzi średniowiecza. Jeżeli lubicie ciekawostki historyczne, fascynujecie się średniowieczem, także w popkulturowym wydaniu czytaliście historię sztuki, to książka jest zdecydowanie dla Was. I jeszcze jedno. Bez nieco pokręconej sztuki średniowiecza nie mielibyśmy Monty Pythona i Świętego Graala, genialnego Alana Rickmana w roli szeryfa w Nottingham, a nawet Władcy Pierścieni, Gry o Tron czy naszego Wiedźmina. Średniowieczność znajdziemy w literaturze, kinie, teatrze, a nawet grach komputerowych. A w tej książce może znajdziemy odpowiedzi na takie pytania. Co według świętej Hildegardy leczyła maść z jednorożca? Jakie pojawiły się spin-offy pieśni o Rolandzie? Dlaczego lekarz musiał znać znak zodiaku pacjenta?

sprawdzić fazę księżyca przed rozpoczęciem badania? Ta książka jest dla pierwszego słuchacza, który zadzwoni teraz do Radia Plus Radom. A numer telefonu 48 360 83 37.

0: Marcin jako pierwszy zadzwonił po książkę. Następne książki. O, będę miał dużo książek. Codziennie po kilka będę rozdawać. Co to za książki? Związane z rocznicą pobytu papieża w Radomiu. Ale w poniedziałek wszystko się wyjaśni, kiedy się spotkamy i zaproszę Was na popołudniowy program. W poniedziałek, wtorek, środę te książki będę rozdawać. A to wszystko już dzisiaj z mojej strony, bo za chwilę Marek Sierocki się pojawi. Będą wcześniej wiadomości punktualnie o godzinie 20 za kilkanaście sekund, a ja już żegnam się. Kłania się Wojtek Sałek. Dobrego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko.
1: Radio Plus Redo.
2: Las pod Warszawą wciąż płonie, za chwilę szczegóły. Spięcie między prezydentem a szefem MON-u, chodzi o traktat z Wielką Brytanią. 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przed strażakami kolejna ciężka noc. Trwa walka z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął około 300 hektarów. Akcję śledzi Jakub Krzyżak. Na miejsce jadą kolejni strażacy.
3: Tak, ale ich zadaniem jest rotacja pracujących na miejscu od wczoraj kolegów, mówi mi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: W działaniach uczestniczy ponad 800 ratowników i ponad 220 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
3: Strażacy doprowadzili na miejsce ponad 3-kilometrową tak zwaną magistralę wodną. Jak przekazał w TVN24 wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, zgromadzone na miejscu siły i środki powinny pozwolić na powstrzymanie dalszego rozwoju pożaru. Największym problemem wciąż jest wiatr, który wznieca ogień, nawet tam, gdzie już udało się go przygasić. W nocy z akcji wyłączone będą samoloty i śmigłowce. Krajowa 50 w okolicy pożaru wciąż jest i będzie zamknięta tak długo, jak będą potrzebować tego strażacy.
2: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Spięcie między prezydentem a szefem MON-u i kolejna wymiana zdań. Powodem jest sprawa traktatu polsko-brytyjskiego. Według kancelarii prezydenta dokument nie był z nią konsultowany, na co ostro zareagował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że, tu cytat, szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii prezydenta jako pępka świata. I do tych słów odniósł się prezydent Nawrocki.
5: To nie jest, drodzy państwo, myślenie w kierunku, że kancelaria jest pępkiem świata, tylko chcemy być wyposażeni w wiedzę przed podpisem zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Więc tutaj pan premier Kosiniak-Kamysz się wygłupił, rząd nie wykonał pewnej pracy.
2: Kosiniak-Kamysz podkreśla, że procedury zostały zachowane, a prezydent próbuje przykryć swoje wyrzuty sumienia.
6: Nie chcę powiedzieć, co pan prezydent zrobił, jak się zachował, nie podpisując ustawy Sejm. To jest ten wyrzut sumienia pana prezydenta, który teraz próbuje przykryć, atakując mnie. Ja się tym nie będę za bardzo przejmował, szczerze mówiąc.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że kancelaria prezydenta od początku była informowana o stanie negocjacji i planowanej treści traktatu polsko-brytyjskiego.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. W lutym pomagał wysiąść pasażerce z wózkiem, później drzwi przytrzasnęły mu rękę i pociąg ciągnął go po torach przez kilkaset metrów. Chłopak stracił obie nogi i dłoń. Dziś pierwszy raz od wypadku udało nam się z nim porozmawiać.
7: Aktualnie jest już lepiej. Wracam powoli do zdrowia. Rehabilituję się w odwozku i robię wszystko, aby jak najszybciej stanąć na nogi.
2: Dziś w Białobrzegach rówieśnicy Dominika zorganizowali charytatywny festyn, z którego cały dochód trafi na rehabilitację chłopaka. We wrześniu Dominik chce wrócić do szkoły. Na wakacje ma dostać protez nóg.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Jutro Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Każdego roku 3000 osób dowiaduje się, że ma SM. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna.
8: Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób. Choroba autoimmunologiczna polega na tym, że w wyniku złożonych mechanizmów immunopatologicznych niszczona jest osłonka mielinowa nerwów, a następnie akson, a więc dochodzi do zwrotnienia aksonalnego i to już odpowiada za określony deficyt neurologiczny.
2: Mówił dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog z Radomia, który od 30 lat diagnozuje i leczy chorych na SM. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób.
1: Sylwetka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
9: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Przed nami 4 godziny muzyki zmiksowanej non-stop. Na początek klimaty lat 90. ubiegłego wieku i będzie bardzo kołysząco. Garcia Bamboleo, Ricky Martin Maria, a także DJ Bobo w piosence.

0: Let Be Love utworem Sweet Harmony zakończył nasz pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi miks otwiera grupa Depeche Mode, jednym ze swych największych hitów, piosenką Strange Love. Potem duet Erasure, Ola Moore, będzie też Kim Wilde i UK.

To był Patryk Kołlej, a przed nami Peter Schilling, austriacki artysta, przypomni się utworem Different Story. Potem duet Eurythmics i Love is a Stranger.

za nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics, a przed nami OMD, czyli Orchestral Manoeuvres in the Dark w utworze Locomotion, potem Robin Gibb i Boys Do Fall in Love.

0: To był Robin Gippy, Boys Do Fall In Love i tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks to klimaty Italo Disco. Na początek Savage i Radio, potem Raf Self Control. Będzie też Ken Laszlo w przeboju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ken Laszlo, teraz trio Scotch Delirium, a także Valerie Dor w nagraniu The Night.

0: śpiewała Valerie Dore, to był utwór The Night i tak zakończył się ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do KOB za narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. KOB za narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
5: Grrr.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Ryan Simmons z utworem Lucky Guy. Potem duet Modern Talking, Brother Louie. Będzie też grupa Bad Boys Blue w nagraniu I Wanna Hear Your Heartbeat.

Matty Ryan, podopieczna Dietera Bolena, znanego z występów w zespołach Modern Talking, a także w grupie Blue System. I oto właśnie Blue System w nagraniu Magic Symphony, potem Sandra i Hi Hi Hi.

0: Zespół London Boys z utworem Harlem Desire zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami pół godziny w klimatach muzyki lat 90. ubiegłego wieku. Na początek Tom Jones i Sex Bomb. Potem Mausty i Horny. Będzie też Moloko i Singin' Back.

Trio No Mercy utworem Where Do You Go zakończyło ten miks, a już za chwilę Budka Suflera i Piąty Bieg, potem Ryszard Rynkowski, Dziewczyny Lubią Brąz, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass.

To była grupa Lips Incorporated i Funky Town, a już za chwilę klimaty z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek duet Rigueira, Lesta Testa Finendo, potem kolejny duet Fantastic, Mariano Mas, a także Fancy w nagraniu Fool's Cry.

śpiewała Samantha Fox, teraz grupa The Communards i Don't Leave Me This Way, potem Transex i francuskojęzyczna wersja przeboju Living on Video, czyli View Sur Video. Będzie też grupa Bonnie M i God Go Home, a na koniec tego miksu Falco i

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

To był podopieczny tria kompozytorów i producentów Stock Aitken Waterman, Rick Astley w piosence Together Forever, teraz trio Scotch i Take Me Up, potem księżniczka Stephanie Oregon, a także Alan Ross w piosence Valentino Mon Amour.

z Dorytalo Disco, Alan Ross utworem Valentino Mon Amour zakończył nasze piątkowe spotkanie. Kolejna prywatka już jutro, oczywiście o godzinie 20 na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej